psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom, dlatego młoda dzisiaj zajmę się.

0: SK Poznań.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wie.

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów i w ulewnym deszczu. Na scenie pojawiło się wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1.8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wieczoru był też znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała też nowy singiel Cicho Sza. Ten numer mamy dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Gramy też nowy numer od Kuby i Kuby. Ten duet wypuścił kawałek Chłopaki. Przez całe lato panowie, przypomnę, bujali nas hitem Stygnie Lato, z którym nawet wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Panowie wpadli ostatnio do naszego studia i jeśli chcecie się dowiedzieć, co słychać u bursztynowego słowika, jakie to uczucie dowiedzieć się, że się zgarnia taką nagrodę, no ale też jak wyglądały ich muzyczne początki, no to słuchajcie już teraz Kuba i Kuba w naszym studiu. Siemanko panowie.
1: Siemanko, hej.
2: Cześć, dzień dobry, hej.
0: To powiedzcie mi, czy wy już ochłonęliście po tym sukcesie, czy jeszcze nie dowierzacie i sobie myślicie, jeju, jak to możliwe, że my słowika wygraliśmy?
2: Zdecydowanie jeszcze nie ochłonęliśmy, nie mieliśmy na to chwilki. Cały czas podróżujemy, od Sopotu minął już 2 tygodnie, a my dalej jeszcze w podróży. Mieliśmy tylko jeden dzień na takie przeparkowanie i przerzucenie strojów do innych walizek. No nie ochłonęliśmy, ale no to jest niesamowite uczucie i pewnie długo jeszcze chłonąć będziemy.
0: No tak się właśnie zaczyna życie wielkich gwiazd. To jest chyba tylko początek. Ja nie wiem, czy panowie wy kiedykolwiek odpoczniecie. Prawdopodobnie na emeryturze, jak to wszystko minie, ale mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. A jak tam wasza relacja ze Słowikiem? Jeszcze go oswajacie? Czy już jesteście tak z nim zaprzyjaźnieni? Już się dobrze z nim znacie?
1: Karmiliśmy, tak, wykąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
2: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
1: Tak, jest
2: super.
1: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: No on tam jest potężny. Tak. Musi być ciężki bardzo.
2: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Ten Słowik rzeczywiście trochę był taki, zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego Słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę. Jest to na pewno takie podsumowanie tej drogi dotychczasowej, krótkiej oczywiście, w perspektywie wielu lat jeszcze przyszłościowych mówię. Natomiast no to jest spełnienie marzeń na pewno takich młodych chłopaków jak my.
0: Powiem wam, że szybko to osiągnęliście ten szczyt, bo zaczęliście dość niedawno i tu bach, najpierw wielki hit Dość, a teraz od razu bursztynowy słowik. Przed występem w Operze Leśnej w naszym studiu mówiliście, że będziecie się dzielić pół na pół. Trochę u jednego, trochę u drugiego. Jak to teraz wygląda? U kogo jest słowik?
1: Poszło oficjalnie jakby na scenie. Gra w papier, kamień, nożyce. Z racji tego, że Kuba wygrał, więc tak jak ustaliśmy, jest tydzień u niego, a później będzie tydzień.
2: Tak. A że nie mieliśmy nawet możliwości teraz, bo w sumie to tydzień już minął tak naprawdę.
1: Ej, stary, no to jak to właśnie.
2: Ale my nie mieliśmy nawet chyba możliwości, szczerze. I ja wam powiem, że ja postawiłem słowika u siebie, jeszcze przyjechaliśmy tam, to właśnie ja go wziąłem do siebie, w kwestii tej wygranej właśnie na scenie. I wyobraźcie sobie, że że nawet nie było chwili, żeby na niego spojrzeć drugi raz gdzieś tam. On sobie po prostu stanął i stoi, bo nie było...
1: Ale nakarmiłeś go chodzi.
2: Nakarmiłem, no tak jak się umawialiśmy, trzy razy dziennie po 15.
1: Po prostu nie głaskałeś.
2: Nie, no nie głaskałem, no nie było czasu, prawda, trochę miłości, żeby tylko lęk separacyjny się tam gdzieś nie pojawił.
1: No to fajnie.
0: Czyli odpowiednia dieta u Słowika jest, to jest najważniejsze. A jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz. Powiedzcie mi, co się dzieje w głowie artysty, kiedy czeka na ogłoszenie wyników plebiscytu bursztynowego Słowika i nagle ktoś ze sceny mówi... Kuba i Kuba. No, co się wtedy w głowie
1: przede wszystkim
0: dzieje?
1: To oczekiwanie, to my myśleliśmy, że to w ogóle trwało z, nie wiem, z godziny albo ze 2 godziny, tak? To tak po prostu nieskończoność to była.
2: Puls 160.
1: My tam staliśmy, tak, w ogóle puls, jakbym miał taki zegarek, który mierzy puls, to prawdopodobnie...
2: No ja miałem tak.
1: Ty miałeś, tak? I ci pokazało tam...
2: No dlatego ja mówię, stary, że to jest tam przed zawołem... O Boże, odpukać oczywiście, ale mówię, Jezus Maria, no to jest niesamowite, jak to tak długo trwa i trwa i trwa. Wiecie, mi się od razu kojarzy, panowie, jak my staliśmy na maszcie w programie i tam było to ten taki charakterystyczny dźwięk tu, i wiecie, i my stoimy, i ja mówię, Jezus Maria, no produkcja się pomyliła chyba, nie? Ty minuta mija, 10 minut, 20, mówię, ty, no godzina minęła, my stoimy na tym samym dźwięku, nie? A to tak naprawdę była dosłownie, wiecie, tam 30 sekund.
1: Tak,
2: i tak samo było tutaj.
1: Ta chwila trwa długo i to jest taki stres i jest szczególnie, jak mieliśmy jeszcze taki ekran przed sobą, na którym widzieliśmy wyniki. Była pierwsza trójka i zastanawialiśmy się, no bo jakby nie mieliśmy pojęcia do samego końca, jakby nie wiedzieliśmy, różne myśli były w głowie. Czy wygramy, czy nie wygramy. I tak byliśmy dumni przede wszystkim, że mogliśmy tam wystąpić i to, że byliśmy w tej pierwszej trójce, to już dla nas było naprawdę dużo. Ale wiadomo, też nie ma co ukrywać, jakby każdy z tych artystów, który tam wystąpił, chciał wygrać. I my też tak pomyśleliśmy, że no, na pewno by nam było bardzo miło, Więc stres był ogromny, ale jak wyczytali naszą nazwę zespołu, no to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości, nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo. Też w takich sytuacjach zawsze trzeba podziękować i o tych podziękowaniach też pewnie się zapomina w większości osób, które
0: na szybko jakieś przemówienie napisać.
2: No, te emocje, które się pojawiły gdzieś tam u nas, no my też nie ukrywamy, że jeszcze chyba w naszym życiu nie ma takiego momentu, w którym w 100% potrafimy panować nad tymi naszymi emocjami, uczymy się tego, więc też ta adrenalina, która się pojawiła, oczywiście mieliśmy, ja miałem w głowie, tylko pamiętam, że jak wygrałem, mówię, matko, trzeba podziękować wszystkim osobom, dzięki którym tak naprawdę tą nagrodę możemy odebrać, bo to nie jest tylko nasza nagroda, ale też naszych fanów, którzy głosowali, naszego domu produkcyjnego, hotelu Torino, naszego managementu, naszych rodziców, naszego zespołu.
1: No i tutaj już się kończy czas antenowy?
2: I tak, jest koniec. Nie?
1: A ty jeszcze masz do wymienienia 150 innych osób.
2: Tak,
1: nie?
2: Tak samo właśnie, i to akurat jest ten moment, nie możecie mi teraz panowie przerwać, muszę to powiedzieć, ale wiem, że Franek, ty też chcesz, chcielibyśmy pogratulować wszystkim artystom, którzy wzięli udział, bo są cudowni, my też mieliśmy cudowny taki moment na backstage'u, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać, wymienić te doświadczenia, to jest super. Natomiast tak jak to telewizyjna sztuka pokazuje, na tam zawsze jest mało czasu, bo wszystko jest napięte oczywiście harmonogramowo, ale porozmawialiśmy sobie, wymieniliśmy swoje spostrzeżenia, to są cudowni ludzie i tak naprawdę duża zasługa jest tak, tego pierwiastka szczęścia w tym, że udało nam się wygrać. Niemniej jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zagłosowali, no bo to jest niesamowite.
0: A powiedzcie mi, co czuliście po samym występie? Bo to, że dostaliście bursztynowego słowika, to jest ocena waszego występu. Ale ja mam czasami tak, na przykład po programie w radiu, że czasami jest tak, że schodzę z anteny i mówię, dobrze było, jestem z siebie zadowolony, a czasami jest tak, kurczę, mogło pójść trochę lepiej, nie jestem zadowolony, coś bym zrobił inaczej. To co wy czuliście po zejściu ze sceny, że kurczę, było dobrze, zdaliśmy egzamin, czy jednak no trochę, no może i dobrze, ale tutaj coś nie zagrało do końca.
1: To my tak mieliśmy bardziej, że też my często swoje występy oceniamy też przez pryzmat reakcji jakby publiczności i jakby wychodząc na deski Opery Leśnej i widząc publiczność, która tam jest i widząc to, że oni śpiewają z nami słowo w słowo, no to jakby to jest jakby takie uczucie, że tego się nie da opisać, tak. Nie? My jakby pracowaliśmy...
0: Była recenzja na bieżąco.
1: To była taka recenzja na bieżąco i jak my jesteśmy w stanie ich zawsze porwać do tego, żeby oni się razem z nami bawili, to jest dla nas taka ocena, że kurczę, że chyba się udało, że chyba było całkiem nieźle.
2: Tak, natomiast no wiadomo, że to u nas raczej jest ten kult pracy kultywowany, że się tak wyrażę. No i my dbamy o to, żeby każdy ten występ był coraz lepszy, wyciągamy wnioski i to jest chyba ta rzecz, która nas też charakteryzuje, że my jesteśmy bardzo samokrytyczni co do siebie. No ja uważam, że wiadomo, dużo rzeczy można byłoby tam poprawić wokalnie, jeśli chodzi o mnie, ale uważam, że te emocje, które tam były przepiękne i jakbym mógł powtórzyć ten występ, to bym to zrobił, bo naprawdę to, jakie my tam emocje czuliśmy, będąc we dwójkę na tej scenie, pamiętam takie jedno z pierwszych spojrzeń, tak na siebie mówimy, to one zawsze mówi więcej niż tysiącu, bo to jest takie, stare, jesteśmy tu, nie? Stoimy na deskach Opery Leśnej, gramy dla ludzi, ludzie śpiewają nasz numer. To jest
1: to śpiewali, wyobraź sobie, tak głośno, że przez słuchawki, przez odsłuchy do uszne, tak. Było słychać ludzi, gdzie jakby no masz słuchawki ubrane, jakby masz jakby podkład jakby, więc jest jakby głośno, tak. Słyszysz inne instrumenty i nagle jakby wiesz, słyszysz, że ludzie, którzy śpiewają, są głośniej niż to, co masz w słuchawkach, to jest miazga.
0: To właśnie to jest punkt, w którym jesteście teraz. Jesteście na szczycie, ale teraz cofnijmy się jeszcze o kilka lat wstecz. Za chwilę pogadamy o waszym nowym singlu Chłopaki, ale powiedzcie, jak wyglądały początki waszej kariery, bo dla wielu słuchaczy to jest tak, że był singiel Dość, pojawił się duet Kuba i Kuba, tak nagle, nie wiadomo skąd. No właśnie, a skąd ten duet się wziął? Jak zaczęła się wasza muzyczna przygoda?
1: No to jest ciekawe pytanie, bo nasz duet wywodzi się w sumie od takich podobnych rozmów, jak my tutaj dzisiaj mamy, tylko że te rozmowy zaczynały się w radiowęźle szkolnym.
2: Tak, to jesteśmy, proszę państwa, teraz w dość małym pomieszczeniu, gdzie są trzy mikrofony. My takie małe pomieszczenie mieliśmy w naszej szkole, w liceum.
1: Nawet chyba jeszcze mniejsze jest ten...
2: Tak, myślę, że zwłaszcza jak my tam szafki z domu wnosiliśmy, żeby móc tam rzeczy chować, nawet tosty jakieś.
0: Pewnie trochę tańsze mikrofony.
2: Tak, zdecydowanie. Tam w ogóle mikrofonów nie było. Pamiętam, że Franek też opowiadał z tym ostatnio, że jak chcieliśmy coś powiedzieć przez mikrofon w Radio Węźle, to opuszczaliśmy to z telefonu po prostu nagranie głosowe, nie? Żeby
1: tak, tak. Taki, jako taki komunikat.
2: Tak.
1: Okej, przerwa skrócona o 5 minut, pozdrawiamy.
2: Tak jest. No, ale poznaliśmy się w Radio Węźle szkolnym tak naprawdę.
1: Tak, tak. W szkole, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Cudowne liceum, cudowne wspomnienia, cudowni nauczyciele przede wszystkim, tak, którzy byli bardzo wyrozumiali, bo w momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że biorąc udział w jakichś konkursach, czy na przykład mając do późna próby, no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
3: Warto było.
1: I tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę z tego, że gdzieś tam przymknęli czasami oko na to, że nas nie było.
0: Słowik jest, myślę, wystarczającym usprawiedliwieniem tej nieobecności na tej lekcji. Myślę, że rodzice niczego już więcej nie muszą teraz podpisywać, jakby się ktoś przyczepił.
2: Zdecydowanie. Teraz mamy tą możliwość, że tutaj już dzisiaj właśnie w perspektywie gdzieś tam premier radiowych kilka osób do nas pisało, że kurczę, chłopaki, my jesteśmy teraz w szkole, wy kiedyś byliście, bo opowiadaliśmy właśnie o tym Radio Węźle ostatnio. I mówią, to weźcie może nam teraz wypiszcie wyzwolnienie z tego, żebyśmy przyszli na premiery, nie? To teraz zmieniły się jakby
1: dla pocieszenia jakby chyba możemy powiedzieć, że my z chęcią byśmy wrócili chociaż na taki tydzień do szkoły, nie?
2: Tak, pamiętajcie o tym, że to wszystko szybko mija bardzo. My też byliśmy takim specyficznymi rocznikami z tego względu, że u nas też się pojawił i COVID, i strajk nauczycieli, więc to wszystko gdzieś tam nam zabrało trochę lat w szkole, więc ja tak naprawdę nie wiem, jak ty, Franucie, to było, ale ja byłem półtorej roku tak naprawdę w szkole, w budynku.
1: No,
2: ja
1: byłem ponad dwa w sumie i tak w trzecim roku już, no, musieliśmy zbiewać szkoły i pamiętam, że się cieszyliśmy, a później w domach płakaliśmy.
2: O Jezus, to było straszne.
1: Że tak, że my chcemy jednak do szkoły. To nie było tak, że szkoła jest zła. Nie, wcale tak nie chcieliśmy siedzieć w domu.
2: Chociaż jak ja pamiętam, jak były elekcje i mieliśmy wtedy, ja miałem komputer, no i jakby nasze panie niektóre, które gdzieś tam nas edukowały, też musiały się tego wszystkiego nauczyć, prawda? No bo to nowa rzecz dla nich, a my już byliśmy z komputerami zaznajomieni, to tam niezły cyrki szły. Ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś lekcję i kolega przez mikrofon mówi, że przepraszam bardzo, ja dzisiaj jak coś nie mam mikrofonu, bardzo panią przepraszam, a pani nauczycielka, dobrze, okej, to notuję, nie, że ten XX nie ma mikrofonu. Ja mówię, o cholera, dobra, to będzie ciekawa lekcja.
0: Tak. Piękne czasy pandemiczne.
1: No. Tak, ale normalnie teraz takie jakieś wspomnienie nam...
2: Piotruś Kozioł.
1: Tak, o Piotruś Kozioł, tak. No, takie wspomnienia i naprawdę, czas liceum jest wspaniały, także co my możemy powiedzieć, czerpać trzeba z tego czasu dużo, też zdajemy sobie sprawę, że jest dużo nauki, że to jest też duża presja, my jakby czuliśmy tą presję, że z jednej strony chcemy się rozwijać jakby muzycznie, działać, z drugiej strony trzeba jednak jakieś oczekiwania spełniać nauczycieli i rodziców i to jest zupełnie normalne, bo nie, jakby chcemy jakby z czymś wyjść z tej szkoły, nie, jakby nie możemy być takimi na maksa głąbami, tylko chociaż jakieś podstawowe,
2: pozory, tam,
1: tabliczka,
2: jak...
1: ta, jakaś tabliczka mnożenia, coś takiego, wiecie, nie?
0: To się przydaje,
1: to się przydaje.
2: Bo dynastyk królów, nie wiem, czy ty miałeś dynastyk królów.
1: Też.
0: Ale tak człowiek głowę trochę ćwiczy, myślę, że to jest
2: oczywiście
0: ważne.
2: Oczywiście, tak, plastyka jest bardzo ważna w tym, oczywiście, że tak.
0: To słuchajcie, panowie, teraz przeskakujemy jednak do września 2026. Pogadajmy o waszym nowym singlu, który już się ukazał, który gramy na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Zapowiadając ten numer, napisaliście w mediach społecznościowych: nie bójcie się płakać. Dlaczego wy ludzi do płaczu zachęcacie? O co chodzi? Tak, tłumaczcie się.
2: To jest właśnie ciekawa perspektywa i super, że udało nam się poruszyć to, jak zaczynaliśmy przed tym pytaniem, z tego względu, że chłopaki są niejako taką laurką tej siedmioletniej naszej pracy, która gdzieś tam pracy i znajomości, bo te wszystkie sytuacje, które działy się pomiędzy nami, było mnóstwo chwil szczęścia, były też chwile porażki, zwycięstwa i jakiejś takiej rozłąki, bo my też gdzieś tam mieszkaliśmy dość daleko od siebie w perspektywie kilku lat tej znajomości. To wszystko sprowadziło się na to, że możemy dzisiaj z takim szczerym serduchem powiedzieć, żeby nie bać się płakać przed tymi doświadczeniami, które nas spotykają. Jest to pewnie też taka szczera kontynuacja Stygnie Lato w perspektywie tej emocjonalności chwilowej, która się pojawia, która pozwala nam dotknąć jakichś doświadczeń. Natomiast w gruncie rzeczy ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza oprócz wnętrza też cały ten zewnętrzny świat, więc nie bójmy się tego robić.
1: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej, ale no, relacje są trudne, czy przyjaźń, czy miłość, to wymaga pracy.
0: To panowie, życzę kolejnych sukcesów, no i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, zapraszamy z kolejnymi singlami.
1: Tak, bardzo dziękujemy i do zobaczenia.
0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
3: To jest taki właśnie przełomowy moment dużej metamorfozy, przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
3: Tak, tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
0: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
3: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
0: To się wydarzyło.
3: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
0: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
3: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą, oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz, i odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej, nie, jeszcze raz nie, to było najbardziej takie stresujące i no takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
0: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
3: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak mówi tam, buongiorno,
0: mi
3: chiamo i wieniawa, come stai, on, parla italiana, no, I just learned this three sentences just for you, i się zaczęło śmiać. Powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że oh, you have to sing with my son, Matteo Bocelli. Ja miał wow. Więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, a coś z Matteo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
3: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam

0: żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
1: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. Tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
0: No właśnie śpiewaniem z Andrą Boczelim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to z tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. Jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pierwsza.
1: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
0: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fossem. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Foss. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat, uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk do tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego

0: 10 rano do 4 rano. Także please, please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka twoja
0: o to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, nie, polska
1: czy nie?
0: Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom, jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby na, co stoi na przeszkodzie, po prostu jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz o co chodzi, że staram się być sprawcza. I...
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się, na tym skończyć.
0: No niestety,
1: trzeba,
0: no nie, to nie spadnie z nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką... woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Popatrzmy trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszyscy powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć no my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień.
2: Tak.
3: Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Ja też, matko, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż, niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale wiesz, to nie jest ten numer, czy
2: wiesz,
3: to nie jest ten
2: ja
3: numer.
2: Się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześni,
2: ale
3: idziemy do
2: wiecie,
3: szkoły.
2: Wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś, a teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powody jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest tak, jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą.
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: A no to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19. Już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
3: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się
3: sprawdza. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem, tak. I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie Lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
4: SK Poznań News.
5: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Mistrzowie cosplayu są z Poznania. Duet Ayo i Helper stanęli na szczycie podium podczas Japan Expo w Paryżu. W rozmowie z Ari Habir opowiedzieli o swojej historii cosplayu i jak działają konkursy.
6: Dana organizacja wyznacza sobie jakieś zasady, których będzie się trzymać przy organizowaniu konkursu. No i te zasady obowiązują wtedy wszystkie kraje, które podejmują się rywalizacji. W przypadku ECG te zasady są określone w następujący sposób. Każdy z uczestników musi własnoręcznie wykonać kostium. Ten kostium musi być oparty o coś, co my nazywamy materiałem referencyjnym, czyli zdjęciem, screenshotem, czymś wizualnym, co przedstawia daną postać. I to jest to pierwsze 50% konkursu, czyli twoim zadaniem jest odtworzenie tegoż zdjęcia, jak najlepiej potrafisz. Następnie w tym stroju jest oczekiwane, że przeprowadzi się jakiś występ sceniczny. Ma to być rozrywkowa forma pokazana szeroko pojętej publiczności. I mając te dwa elementy, jest dobrany panel jurorski ekspertów, który oceni zarówno jak dobrze i jak skomplikowanie został stworzony ten strój oraz jak ciekawie została zinscenizowana dana forma oraz jak...
7: No po prostu technicznie dobre jest to wykonanie.
6: Jak wiele rozrywki dostarcza dane.
7: To jest taka teatralna forma, bardzo tak krótka, jest, ale teatralna.
6: Tak.
8: To na waszym przykładzie, co to było?
7: My przygotowaliśmy stroje z gry Dragon Age The Veilguard, postaci Nevgalos i Lucanis de la Morte. No, my już sobie w sumie dawno planowaliśmy te stroje, już jak trailer wyszedł gry, ja jestem super fanką Dragon Age'a. No, może nie jestem taka super zadowolona z tej na przykład odsłony, ale designy są piękne.
6: Jak tylko Ania zobaczyła postać Nev, już wiedziała, że ten cosplay powstanie.
7: Dokładnie.
6: Nieważne jaka będzie gra, cosplay będzie miał miejsce.
7: Tak, więc design przepiękny, dlatego zdecydowaliśmy się na to. Też wybierając kostium na takiej rangi konkurs, no trzeba wziąć pod uwagę, że ten kostium musi być na tyle skomplikowany, żeby móc zaprezentować za pomocą niego wiele rzeczy. Że tak powiem, popisać się trochę.
6: Jednym z elementów oceny jest, jak dużo technik użyjesz w danym stroju oraz jak dobrze zostały wyegzekwowane. Stąd szukasz designów, które dają ci okazję na to, żeby, tak jak Ania to powiedziała, no popisać się niejako.
7: Popisać się. Stąd stroje z Monster Huntera są bardzo popularne.
6: Oraz stroje z Dark Soulsów.
7: Tak, bo tam jest po prostu fashion show, jeśli chodzi. Tak, tak. No i jeśli chodzi o tą formę scenki, ciężko jakby bardzo ogólnie opisać, co podczas tych scenek się robi. Teoretycznie jest to po prostu forma, która ma zaprezentować daną postać. Ma się w zależności od konkursu między 1 minutę a 2,5–3 minuty.
6: W naszym wypadku były to właśnie 2,5 minuty
7: chyba. Na to, żeby w jakiś sposób zaprezentować daną postać, czy grę, czy inne medium, z którego robimy strój. No i bardzo często są to scenki fabularne. Jest to dosyć trudne, żeby jakąś historię zaprezentować w 2,5 minuty. Natomiast no, ludzie robią naprawdę super rzeczy. I jeszcze warto wspomnieć, że na międzynarodowych konkursach dochodzą do tego jeszcze takie zaskakujące rzeczy podczas tych występów typu postać się unosi do góry, światła, dym i inne takie rzeczy.
6: Postać znika, postać się pojawia w innym stroju.
7: Zmiany strojów.
6: W związku z tym to jest ten aspekt rozrywkowy, o którym wspominałem wcześniej, więc w naszym przypadku, może już troszkę na konkretach pracujmy, ze względu na to, że Dragon Age jest dosyć klasycznym wytworem fantasy, aby upewnić się, że nasza widownia zrozumie, o czym my mówimy i co chcemy przedstawić, postanowiliśmy troszkę uprościć te nasze postaci, nadać im jedną cechę, która pozwoli bardzo szybko publiczności zrozumieć, o czym mówimy, czyli zrobiliśmy takiego klasyczną panią mag, która jest lepsza od wszystkich innych ludzi na Ziemi, żeby to było bardzo czytelne, wiemy, że mag, wiemy, że z arystokracji, i zrobiliśmy łotrzyka, który jest bardzo pewny siebie, bo zawsze mu wszystko fartem wychodzi. Ten zarówno strój, jak i zachowanie obu tych postaci bardzo szybko publiczności pozwala zidentyfikować ten archetyp i dzięki temu łatwiej jest tę scenkę zrozumieć. I dobraliśmy do tego historię,

0: Ale tak jak w klasycznej ukrytej prawdzie. Mieliśmy setki, które nagraliśmy dużo wcześniej przed konkursem, w strojach i tak dalej, z ładnym światłem, z kwiatkiem obok, wszystko tam się zgadzało.
1: I wygodnym
0: gdzie
1: fotelem.
0: Właśnie opowiadam o naszych przeżyciach wewnętrznych podczas trwania tej scenki.
1: Jest to klasyczny odcinek, gdzie postaci tak. coś robią na scenie, akcja jest przerywana, jest puszczana setka króciutko i wracamy potem do fabuły.
0: Tak, z takich zaskakujących efektów w naszym występie, no to była to bardzo szybka zmiana na posiadanie skrzydeł. Mieliśmy świecące skrzydła, które zostały wyczarowane i podczepialiśmy Dorianowi właśnie te skrzydła w przeciągu tam 2 czy 3 sekund chyba, bo one były na magnes, więc po prostu wchodził za ściankę i wychodził razem już ze skrzydłami, więc to było takie robiące wrażenie.
1: Tutaj o tych elementach właśnie takich specjalnych Ania z kolei wspominała o świetle i sama światło miała, to znaczy jej magiczna laska miała różne efekty wgrane w siebie, pozwoliło jej to czarować i różne błyski oraz animacje tak. wyświetlać na tym jej magicznym kryształem, więc to był nasz drugi jakby taki gimmick. Tak. A trzecim gimmickiem, na który postawiliśmy, były efekty praktyczne, bardzo je lubimy. W związku z tym, jeśli mieliśmy skrzynia była prawdziwa, trzeba było ją otworzyć i z niej coś wyjąć. Jeśli mieliśmy ukryty skarb za ścianą, no to była tajna
0: dźwignia,
1: za którą trzeba było pociągnąć, żeby ta ściana się otworzyła fizycznie. Była to interakcja z rekwizytem scenicznym i myślę, że właśnie tego typu podejście do pracy, gdzie wykorzystujemy kilka lub ile się da w jak najlepszym stopniu, po angielsku powiedział, że gimmick, tak? Jakiegoś tam aspektu rozrywkowego. Jak to nam się udaje i to wszystko wyjdzie, jest wysynchronizowane i światełko się udadzą i skrzydełko się udadzą i lawarek się uda, no to nagle 3-4 mamy scenkę, która jest jaka jest i udaje się nam zająć pierwsze miejsce. Prawdziwym skarbem była przyjaźń, którą stworzyli po drodze.
0: Tak.
2: SK Poznań.
3: Pytanie, które już usłyszeliście wiele razy, ale jak zaczęła się wasza przygoda z cosplayem? Jak to wyszło? Jak doszło w ogóle do tego wszystkiego?
0: To chyba ja muszę zacząć.
1: No, chronologicznie musisz zacząć.
0: To jest zabawna historia. Znaczy, ja już w sumie jak byłam nastolatką, to w sumie już tak imponował mi ten cosplay. Nie robiłam cosplayu wtedy. No ale teraz niedawno, no bo te 3-4 lata temu, ja też w ogóle nagrywam content w postaci coverów. Prowadzę YouTube'a i TikToka. Robię covery po polsku, więc jakoś tak mi tu zainspirowało mnie, że może by się też przebrać w cosplay. No jakby się od tego zaczęło. Potem stwierdziłam, może by pójść na konkurs. Bo w sumie fajnie idzie. No i na początku Dorian był moim pomocnikiem.
1: Tak. W Polsce, mimo że wyraz jest angielski, funkcjonuje nazwa helper. Helper to jest taka osoba, która ma prawo przebywać na backstage'u, ma prawo pomagać danej osobie w przygotowaniu do scenki. Czasem jest dozwolona, żeby się znalazła na scenie niewidoczna i pomagała z niektórymi rekwizytami. No i funkcja helpera to jest właśnie taki pomagacz, pomagier.
3: I stąd, jak rozumiem, wzięła się twoja ksywa.
1: Tak, dokładnie. Stąd się
0: i teraz
1: wzięła.
0: Po prostu wszyscy są very confused.
1: Tak, jest bardzo to zabawne. No bo to zawsze było Ayo i jej helper, no bo Ayo wchodziła na backstage i z nią wchodził jej helper, czyli ja. No i na pewnym etapie po prostu wywaliliśmy jej z tego równania i jest Ayo i helper. I tak jak Ania wspomina, jest to bardzo konfundujące dla wszystkich zaangażowanych w konkursy, bo nagle jest ktoś z helper małą literą, ktoś helper wielką literą. Czy ten człowiek jest reprezentantem, czy jest tylko pomocnikiem? Nie wiadomo, trzeba zapytać.
0: I teraz możesz mieć koszulkę z każdego konwentu ze swoją ksywką.
1: No to będę właśnie koszulkę, którą mam na sobie, jest z Ryukonu i na plecach ma napisane helper, bo wszyscy helperzy, którzy pracowali na Pyrkonie, mieli taką koszulkę, więc mogę sobie bezkarnie nosić koszulki z różnych konwentów, twierdząc, że jest mój nick na plecach.
3: To rzeczywiście jest świetna historia. Słuchajcie, na przestrzeni tych kilku ostatnich lat, jak ten cosplay w Polsce, może też lokalnie w Poznaniu się rozwija?
0: Ciężko chyba powiedzieć, jak się rozwija. Wydaje mi się, że się stale rozwija. Nie wiem, czy jakiś skok zaobserwowaliśmy w przeciągu tych 4 lat? Nie wiem.
1: Myślę, że technologicznie pojawiły się druki 3D i to był duży skok, ale zanim przejdziemy może do tego, no to cosplay będzie po prostu kumulatywnym doświadczeniem całego środowiska, czyli im więcej konkursów się będzie działo, im ciekawsze rzeczy będą się na tych konkursach pokazywać, im ciekawsze scenki, im ciekawsze stroje, tym będzie to wpływać na pozostałą część. Jeśli ktoś wygrywał, dajmy na to, sfabularyzowaną scenką, która stała się ostatnio tym de facto złotym środkiem, no to coraz więcej osób, hej, ja też chcę wygrać, no to spróbujmy robić fabularyzowane scenki, gdzie na przykład, z tego co wiem, nie było mnie tutaj 4, 5, 6 lat temu, ale śpiewane scenki, czy lip-syncowe scenki też były bardzo popularne, czy taneczne.
0: No, ja myślę, że my jesteśmy teraz za krótko w tym community, żeby jakieś takie ważne zmiany zaobserwować. No jest to krótko.
1: To jest taki progres. Ludzie widzą, co wygrywa, w związku z tym chcą to emulować i środowisko zmierza w jakimś kierunku. I tak samo teraz właśnie wspomniałem o technologii, czyli odkąd pojawił się

0: 3D, to zdecydowanie widać, że szczegółowość strojów wzrasta, bo technologia pozwala odtwarzać coraz więcej szczegółów. Rekwizyty sceniczne stają się coraz bardziej zaawansowane, no bo można je teraz stworzyć. Nie można było robić precyzyjnych guzików z pianki Ewa i z termoplastycznych materiałów, a w druku 3D, jak już to się pojawiło, pojawia się to.
1: Marzeniem Ayo i Helpera jest wygranie konkursu cosplay w Japonii. Historia projektowana na ścianach Gniezna w pierwszej stolicy kraju będzie można zwiedzać szlakiem projekcji na ścianach, o czym więcej mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
2: Wygląda na to, że pierwsza instalacja tego typu w Polsce, trasa spacerowa związana z mappingiem i historią Polski, historią Gniezna również oczywiście. To ma być też atrakcja turystyczna, która zatrzyma turystów wieczorami w Gnieźnie. Gniezno jest miastem, które przyciąga turystów, jest takim celem różnych, ale często jednodniowych wycieczek. Turyści zwiedzają Szlak Piastowski, zwiedzają okolice, są w Poznaniu, wpadają do Gniezna na kilka godzin i my chcemy się rozwijać też w ten sposób, żeby turystów zatrzymać również tutaj na noc po prostu i żeby może z Gniezna zrobić bazę wypadową na tereny na przykład Szlaku Piastowskiego, więc chcemy, żeby byli u nas również wieczorem, a mapping ma swoje projekcje właśnie mieć wieczorami, czyli o różnych godzinach, no bo w różnych porach roku o różnych godzinach robi się ciemno po prostu, czyli latem będą to późne godziny, zimą pewnie już takie popołudniowe, bo wtedy już jest ciemno. No i wtedy po prostu będziemy prezentować tą historię Polski na ścianach pięknych gnieźnieńskich budynków. Mamy 5 lokalizacji. Zaczynamy, można powiedzieć, przy dworcu PKP, czyli jeżeli ktoś przyjedzie wieczorem do Gniezna, no to wysiada i rozpoczyna tą trasę właśnie spacerową z mappingiem. Pierwszy budynek to jest Urząd Miejski w Gnieźnie. To będą takie krótkie, 2-3-minutowe filmy, animacje. Mapping, który ukaże legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o założeniu państwa polskiego. Idziemy dalej w kierunku centrum miasta, idziemy w ogóle ulicą Chrobrego, więc naprawdę mówimy o ścisłym centrum, do drugiego liceum, które zresztą nosi nazwę Dąbrówki. No i tam właśnie będzie o Dąbrówce mowa i o jej roli w początkach państwa polskiego, jej przybycie do Gniezna, chrzest Polski, Bolesław Chrobry, urodzenie się Bolesława Chrobrego i ta historia. Później dalej idziemy do Starego Ratusza, czyli też Deptak, ulica Chrobrego. To będzie krótki film, który będzie dotyczył historii od Dąbrówki i Bolesława Chrobrego do powstania wielkopolskiego, więc tu jest taki już szeroki zakres czasowy. To też jest artystyczna wizja i tutaj nie chodzi o to, żeby szczegółowo tę historię przedstawiać, bo po prostu nie sposób to zrobić oczywiście. Dalej mamy szkołę podstawową numer 1 i powstanie wielkopolskie. To też taki ważny moment w historii naszego miasta i w ogóle kraju Wielkopolski, więc właśnie powstanie wielkopolskie będzie przedstawione i 5. seans to będzie mapping na wodzie, także tutaj nie na budynku, tylko na wodzie, nad jeziorem Jelonek w Gnieźnie. Turysta, który do tego mappingu ostatniego będzie musiał dojść, będzie szedł w pobliżu katedry, więc ten spacer taki myślę, że przyjemny z historią w tle będzie uskuteczniał, aż dojdzie właśnie do jeziora Jelonek, a tam będzie opowiedziana historia dużych, wielkich jubileuszy, czyli jubileuszu tysiąclecia Chrztu Polskiego 1966 i tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego i na tym koniec i zapraszamy turystę, żeby został w Gnieźnie, zwiedzał cały Trakt Królewski, bo mapping też będzie elementem Traktu Królewskiego, czyli naszej takiej trasy spacerowej i będzie jego uzupełnieniem.
3: Jeżeli chodzi o Gniezno, tak patrząc turystycznie, myślę, że jest głównie kojarzone rzeczywiście jako pierwsza stolica, jako te miejsce pierwszych piastów. Ale co Gniezno ma do zaoferowania poza tym ogromną historią związaną z początkami państwa polskiego?
2: To jest oczywiście podstawa też naszej promocji turystycznej. Nie sposób od tego uciec i nie zamierzamy od tego uciekać. Jesteśmy z tego wszystkiego dumni. Natomiast Gniezno też ma wspaniałą historię XIX wieku. Jest w ogóle też, myślę, że interesującym miastem współcześnie, miastem, które ma dużo zieleni, 2 jeziora w centrum miasta, więc takim też myślę, że przyjemnym miejscem rekreacyjnym po prostu. Wokół Gniezna jest mnóstwo jezior, więc też osoby, które przyjeżdżają na przykład do Gniezna, mogą tutaj tą bazę wypadową mieć, liznąć historii, liznąć fajnej też gastronomii, bo też w ostatnich latach tutaj w Gnieźnie ten temat się bardzo rozwinął, no ale też jeździć po okolicy, która również jest przepiękna.
1: Atrakcja będzie dostępna od połowy października. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Zachęcam Was do odwiedzenia nas w social mediach, profil Eska Poznań News na Facebooku i na Instagramie, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej poznań.sk.pl. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
4: Eska Poznań News.
1: czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. By zobaczyć piramidy, wystarczy jechać do lasu pod Śremem. Choć nazwa może być nieco myląca, to w miejscowości Wyrzeka znajdują się szczątki grobowców sprzed 5000 lat. Skąd się wzięły, kto je zbudował i dlaczego ważny jest las? O tym opowie Danuta Żurkiewicz, archeolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: Bardzo ważne jest to, że przenosimy się niedaleko Śremu do lasu, bo tylko dzięki temu, że tam jest las, my się tam znaleźliśmy w tych okolicznościach, można powiedzieć, przyrody. Las zakonserwował bardzo ciekawy i unikalny w skali wielkopolski w każdym razie obiekt. Długi grobowiec ziemny kultury pucharów lejkowatych sprzed około 5,5 tysiąca lat.
3: Skąd on mógł tam się wziąć? Co to w ogóle jest?
4: To już dysponujemy pewną wiedzą na ten temat. W Wielkopolsce około właśnie tych 5,5 tysiąca lat temu zamieszkiwała dość skomplikowana społeczność, nazywana właśnie przez archeologów kulturą pucharów lejkowatych, bo takie naczynia w takiej formie sobie wytwarzali i chętnie używali w kształcie właśnie takiego lejka. To była społeczność neolityczna, a zatem rolnicza. Jedni z pierwszych rolników, którzy w Wielkopolsce gospodarowali na naszych polach, uprawiali rośliny, hodowali zwierzęta, takie hodowlane, całkiem podobne do tych, które my dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o gatunki, chociaż tak w formie zupełnie zapewne inne.
3: Czemu skomplikowana?
4: Skomplikowana i złożona, jak każda społeczność, prawda, nasza jest złożona, więc czemu ta prawdziwa miałaby być mniej skomplikowana? O jej złożoności i skomplikowaności przekonuje nas kilka rzeczy, między innymi to, że byli w stanie zbudować taki monument, jaki znajduje się w lesie pod Śremem w miejscowości Wyrzeka.
3: Gdybyśmy mieli to tak opisać naszym słuchaczom, jak to wygląda, czym to jest?
4: Już się robi. To trudno sobie wyobrazić, czasami jest to nazywane polskimi piramidami. To jest troszkę myląca nazwa i trzeba ją na pewno sprostować. Nie chodzi o wysokość, a może bardziej o taki monumentalny wydźwięk całego założenia, może bardziej o długość. Te konstrukcje należy sobie wyobrazić jako taki bardzo długi nasyp ziemny, troszkę szerszy z jednej z jego końców. Ten nasyp mógł mieć 100, 120, 130, czasami nawet 140 metrów długości. Oprócz tego, że był to nasyp ziemny o takiej właśnie długości, obudowany był dodatkowo strukturą kamienną, stąd ten megalityczny wydźwięk, tak? Wielkie kamienie, megalitos, się tam znajdowały. Te kamienie miały swoje miejsce, takie dość ścisłe, stanowiły rodzaj takiego obmurowania, powiedzielibyśmy, opłotowania, obudowania tego długiego nasypu ziemnego. No, zapewniało mu właśnie ten monumentalny wydźwięk, no i też zapewne większą trwałość, jeżeli tak spojrzymy sobie na tę konstrukcję.
3: Co obecnie o tym wiemy?
4: Akurat pod Śremem mamy taką, można powiedzieć, dość sprzyjający klimat. W tych lasach, o których wspominałam, większość tego lasu w Wyrzece znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego i takiego większego zespołu parków krajobrazowych, który mamy w Wielkopolsce. No i to się okazuje, że parki są zainteresowane nie tylko przyrodą, ale również kulturą. I odkrycie tego stanowiska, na którym my obecnie pracujemy, nastąpiło właśnie w wyniku jakby takiej inicjatywy ze strony parków krajobrazowych, wielkopolskich parków krajobrazowych, które były łaskawe poinformować o odpowiednie służby konserwatorskie, ale w tym również archeologów, o tym, że mają uzasadnione podejrzenia, że taka konstrukcja w ich lasie się znajduje. Potrafiły również stworzyć przychylne środowisko, takie finansowe, do tego, że ten pierwszy etap takiego rozpoznania tej konstrukcji w Wyrzece udało nam się przeprowadzić. Ten pierwszy etap był tak zwanymi badaniami nieinwazyjnymi, czyli troszkę popatrzyliśmy, zastosowaliśmy takie metody, które troszkę prześwietlają to, co jest pod ziemią, ale absolutnie jej nie naruszaliśmy. Obecnie udało nam się otworzyć taki wykop i już prowadzimy badania wykopaliskowe, prawda? Szumnie tak mogą być nazywane. Rozpoznajemy oczywiście tylko mały skrawek tej bardzo dużej, jak już powiedzieliśmy, tak, monumentalnej konstrukcji, takiej, jakiej nam jest potrzebne do tego, żeby te najważniejsze informacje jakby uzyskać.
3: I co udało się już uzyskać?
4: Dość sporo. Na pewno potwierdziliśmy, że tutaj jakby się nie mylimy, że nie jest to twór przyrody, a faktycznie twór rąk ludzkich. Drobne fragmenty naczyń glinianych, takich ceramicznych, które nam mówią, że po pierwsze, no był tam człowiek w pradziejach, a po drugie, takie bardziej dokładne spojrzenie na te fragmenty, mówią, że to dokładnie ta społeczność, którą wiążemy z tym aktem wznoszenia tego typu konstrukcji. Drobne narzędzia krzemienne albo fragmenty krzemienia, które o to podejrzewamy, czyli takie podstawowego surowca, z których różne ostrza, noże, nożyki były wówczas wytwarzane. Mamy ślady konstrukcji kamiennej, ukrytej pod tym nasypem ziemnym obecnie. Trzeba przyznać, że na stanowisku, na którym pracujemy, ta konstrukcja jest już dość naruszona. W sensie już kiedyś ktoś ją zapewne rozebrał i my takie szczątki łapiemy właśnie w naszym wykopie, ale to też bardzo cieszy. Na pewno jeszcze przed zakończeniem badań pobierzemy rozmaite próbki, takie do badań, powiedzmy sobie, środowiskowych, paleośrodowiskowych, które jeszcze dodatkowo wzbogacą potencjalnie naszą wiedzę, no ale to się już okaże jakby w dalszym etapie już, powiedzmy, takich gabinetowych czy laboratoryjnych badań.
5: Eska Poznań.
3: A co dalej?
4: Na pewno znaczące będzie wniesienie wiedzy o tej konstrukcji do świata nauki, bo tak jak już wspominałam, w Wielkopolsce te konstrukcje są bardzo słabo rozpoznane, ale muszę powiedzieć, że robimy furorę tam wśród lokalnych mieszkańców, którzy uświadamiają sobie, że ich najbliższe otoczenie ma tak długą historię, czy wręcz prahistorię, można by powiedzieć, to dostajemy informację, że prawda, dziadek, pradziadek coś tam gdzieś tam mógł znaleźć, odnaleźć, to też jest budujące, natomiast tutaj uświadomienie lokalnej społeczności tego dużego kontekstu, czy głębi czasowej, tak, tych 5000 lat, no na pewno zmienia postrzeganie, można powiedzieć, tej przestrzeni przez większość osób. Będziemy dążyć do tego, żeby jakby pamięć o tym miejscu nie zaniknęła, w sensie, żeby to stanowisko było stale chronione. No i też dobrą praktyką, uważam, jest zaznaczanie w jakiś taki widoczny, czytelny sposób obecności tej konstrukcji. No są ścieżki dydaktyczne, powiedzmy takie środowiskowe w lesie, czemu by też nie miało być takich kulturowych, prawda, pradziejowych w lesie.
3: Jak żyli prawielkopolanie?
4: Jak żyli prawielkopolanie? No, potrzebowali dokładnie tego do życia, co my dzisiaj potrzebujemy, tak? Potrzebowali jedzenia, potrzebowali miejsca do zamieszkania, no i też mieli potrzeby duchowe, tak? Nas bardziej na tym stanowisku akurat interesują te ich potrzeby duchowe. Natomiast o samych budowniczych tych grobowców można powiedzieć, że wiemy już dość sporo. To była społeczność, która swoim zasięgiem objęła prawie cały obszar ziem polskich. Są wyjątki, gdzie nie chcieli mieszkać. Wiemy, jak mieszkali, wiemy, że tworzyli dość duże wioski, tak? Że eksplorowali właściwie cały krajobraz, potrafili się wszędzie odnaleźć, prawda? Od wybrzeży Bałtyku aż po podnóża gór. W związku z tym wiemy, że w Wielkopolsce dość prężnie się rozwijali. Z Wielkopolską związane są bardzo ważne etapy również rozwoju tej społeczności. Myślę, że prawda, to życie tutaj było dla nich dość przyjemne.
3: Była mowa trochę o potrzebach duchowych, no, grobowiec jest kolejnym tego świadectwem, a co więcej o tym wiemy?
4: No, o potrzebach duchowych tej społeczności. A to możemy się tylko domyślać, prawda? Archeologia ma takie wątłe ślady i żeby wnioskować o tak głębokich aspektach kultury, jak prawda, o tej duchowości, no mamy tylko takie pojedyncze puzzle i już wiemy, że układanka będzie niekompletna, prawda? Wiemy, że wznosili grobowce, możemy powiedzieć, jak wznosili te grobowce, rozpoznając ślady tych konstrukcji, między innymi, o których wspominałam. Natomiast odpowiedzenie na pytanie, dlaczego wnosili te grobowce, to już się zaczyna po prostu troszkę bardziej poważna zabawa, tak? Zabawa pełna domysłów i różnych hipotez, czy prawda, wsparcie z różnych innych nauk społecznych, na jaką potrzebę tych społeczności akurat te grobowce odpowiadały. Poza samymi grobowcami znamy też inne formy, między innymi traktowania zmarłych przez tą społeczność. Znamy szczególne formy na przykład naczyń ceramicznych, które mogły mieć znaczenie nie tylko praktyczne, ale także takie znaczenie niecodzienne, duchowe, chciałoby się powiedzieć, tak? Między innymi tak zwane flasze z kryzą, charakterystyczne butelki, w których mogły być przechowywane no, tajemnicze substancje wytwarzane przez te społeczności, które zapewne no, nie miały czysto praktycznego zastosowania.
3: Część rzeczy jest gdzieś przewożona tutaj do laboratoriów. Jak to właśnie wygląda?
4: Tak, zdecydowanie. No, pracujemy w terenie, pracujemy pod śremem, natomiast cały, że tak powiem, zespół źródeł, które stamtąd uzyskamy, na które składają się i te fragmenty naczyń ceramicznych i narzędzia krzemienne i próbki, które dopiero pobierzemy, jak też cała dokumentacja, która tak naprawdę jest clue tego, po co tam pojechaliśmy. No będą dalej opracowywane, to jest dość złożony proces i będziemy go zdecydowanie przeprowadzać już tutaj w Poznaniu, na Wydziale Archeologii, na zaprzyjaźnionych laboratoriach, które nam pozwolą już tak bardziej szczegółowo, można powiedzieć, spojrzeć na to, co przywieziemy z wyrzeki.
3: No właśnie, i co można w takich rzeczach w ogóle dojrzeć w takiej pracy laboratoryjnej? Nawet nie mówiąc o tym konkretnym przypadku, ale ogólnie.
4: Jest to coraz, można powiedzieć, bardziej istotna branża w archeologii. Tu niedawno mieliśmy źródła, które potrafiliśmy narysować, interpretować, z czymś porównać. Natomiast jakby rozwój samej naszej dyscypliny daje nam coraz większe możliwości. Teraz nawet analiza takich dawniej pozyskanych źródeł bardzo wiele może wnieść. No spójrzmy chociażby na samą ceramikę, tak? Do niedawna były to tylko bezimienne fragmenty naczyń, które mogliśmy jakoś zaklasyfikować do jakichś określonych typów. Natomiast teraz coraz częściej sięgamy po takie, no powiedzmy, bardziej głębokie informacje. Wiemy, jak wytwarzali te naczynia, z jakich glin wytwarzali te naczynia. Czy ostatnie takie analizy laboratoryjne pozwalają na przykład spojrzeć, co przechowywali w tych naczyniach, czyli tak de facto, co jedli, co gotowali, co przygotowywali w tej ceramice, no to już jest tak, jakbyśmy prawda, stali prawie ramię w ramię z człowiekiem pradziejowym.
1: Kultura pucharów lejkowatych sięgała także dzisiejszych terenów Holandii, Danii, Niemiec, Czech czy Austrii. Książki z rękopisami braci Grimm udało się odnaleźć w bibliotece uniwersyteckiej. Pozycje były uważane za zaginione, jednak po latach udało się je odszukać.
2: Eliza Pieciul-Karmińska, jestem badaczką i tłumaczką baśni braci Grimm, zatrudnioną na Wydziale Neofilologii UAM.
1: To spore odkrycie, chyba od tego możemy zacząć. Jak doszło do tego, że takie znalezisko i to w Poznaniu udało się znaleźć?
2: To znaczy warto powiedzieć, że już w roku 2002 profesor Wiesław Wydra w katalogu inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu zamieścił informację, że 6 inkunabułów pochodzi z prywatnej biblioteki braci Grimm, czyli była to informacja jakby dostępna publicznie i tym tropem w roku 2023, rok temu, poszłyśmy ja i pani Renata Wilgosiewicz-Skutecka z oddziału zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Zadałyśmy sobie pytanie, jeżeli jest 6 książek braci Grimm w Poznaniu, może jest ich więcej, i posłużyłyśmy się katalogiem Ludwika Denekego, który skatalogował cały księgozbiór Grimmów, w tym zaznaczył także książki, które są uznawane za zagubione od końca II wojny światowej. I tym tropem udało nam się znaleźć jeszcze 27 tytułów, więc uważam, że ten przyrost jest ogromny. Z każdej jednej książki byśmy się bardzo cieszyły. Tych tytułów w tej chwili jest w sumie 33. I te książki mają nie tylko taką wartość materialną, jako niezwykle cenne zabytki, wartość sentymentalną, jako książki, które Jakub i Wilhelm posiadali osobiście, ale mają także ogromną wartość naukową właśnie z racji licznych odręcznych notatek, które można znaleźć na stronach tych książek.
1: Właśnie, to są odręczne notatki. Właśnie powiedzmy trochę o skali tych znalezisk, no bo właśnie, co to są dokładnie za książki?
2: Książki są różne. Grimmowie w ciągu swojego życia zbierali książki do swojej biblioteki roboczej, których potrzebowali potem do swoich publikacji naukowych, więc mamy tam takie cenne książki, jak na przykład Gesta Romanorum, wydanie Biblii z XVI wieku. Mamy liczne średniowieczne opowieści francuskie, także przewodniki po Getynce, więc jakby te książki są różnego rodzaju, ale największym takim skarbem tego znaleziska jest pierwsze wydanie Simplicissimusa von Grimmelshausena. To była taka powieść napisana o takim prostaczku, który miał różne przygody w czasie wojny 30-letniej, i jest to taka książka fundująca w ogóle dla literatury niemieckojęzycznej. I my wiemy, że była ona także niezwykle istotną pozycją w bibliotece Grimmów, i wiemy to z ich licznych notatek, gdyż ich odręczne notatki właśnie w tym Simplicissimusie są szczególnie obfite. Mamy tutaj takie dwie hipotezy, jedna potwierdzona. Pod koniec XIX wieku Biblioteka Uniwersytecka w Berlinie wysyłała do nowo utworzonej Kaiser Wilhelm Bibliothek w Poznaniu dublety, czyli zasilała księgozbiór poznański, wzmacniając obecność kultury niemieckiej w Poznaniu. I pośród tych dubletów znalazły się także książki z księgozbioru Grimmów, co pokazuje, że pod koniec XIX wieku także strona niemiecka nie uważała tych książek za szczególny rarytas i spokojnie pozbyła się książek, w których był ex libris braci Grimm. Druga możliwość jest taka, że książki te trafiły do nas po II wojnie światowej. Profesor Birkenmeier, ówczesny w 1945 roku dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, wysłał do Wydziału Humanistycznego naszej uczelni taki list, w którym pisze, że zabezpieczył porzucone księgozbiory i wysyła je do Poznania z prośbą, żeby się nimi zająć. I my zakładamy, że właśnie wśród tych porzuconych księgozbiorów znalazły się nasze książki.
1: No właśnie, czyli to była taka cenna wskazówka, że te książki w Poznaniu są. To jak do tego doszło, że one się w ogóle odnalazły? To były skomplikowane poszukiwania?
2: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu posiada mnóstwo ciekawych książek. One są cały czas katalogowane, one są cały czas opisywane. I to jest, wydaje mi się, po prostu część tej pracy badawczej, którą cały czas nasza biblioteka prowadzi.
1: Co teraz stanie się z tymi książkami? Jakie będzie ich przeznaczenie?
2: Dzieje się na naszych oczach, ta jakby wiadomość jest stosunkowo świeża. Ja myślę, że będziemy wszyscy się zastanawiać, co z tym nadal zrobić. Ja mogę powiedzieć jako badaczka puścizny grimmowskiej, baśni Grimmów, że będę chciała rozszyfrować te odręczne notatki i dowiedzieć się, czy ewentualnie wśród tych notatek mogę znaleźć informacje o wybranych motywach w baśniach. To będzie dla mnie ogromna radość. Grimmowie bardzo skrupulatnie analizowali książki, które mieli u siebie na warsztacie, i wynotowywali interesujące ich elementy właśnie na wyklejkach książek. Dzięki temu badacze grimowscy mogą znaleźć ważne informacje dotyczące na przykład motywów baśni, pochodzenia danych fabuł. To jest dosyć istotna kwestia w ramach badań nad baśniami, żeby na przykład się dowiedzieć, czy jakaś baśń ma pochodzenie na przykład francuskie, czy niemieckie, czy włoskie. Więc już chociażby z tego względu wiele sobie obiecujemy po tych notatkach.
1: Do muzeum też mogłyby trafić takie książki?
2: Ja myślę, że to jest w ogóle początek wystawy, czy też wystawy stałej, z której Poznań może być bardzo dumny.
1: SK Poznań News. Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. W miejscu znanym ze śniadania wielkanocnego dla osób w kryzysie bezdomności na co dzień dzieją się cuda. Mowa o jadłodajni zakonu Elżbietanek przy ulicy Łąkowej 2. Choć siostra Józefa, która kieruje obiektem, twierdzi, że to już nie jest tylko jadłodajnia.
5: Myślę, że trzeba już odchodzić od określenia jadłodajnia przy ulicy Łąkowej, ponieważ tworzy się naprawdę takie bogate centrum. Bogate w sensie, że 17 punktów pomocowych dla osób w kryzysie bezdomności, dla osób ubogich, starszych, potrzebujących tutaj się tworzy. W byłym budynku poszpitalnym osoby, myślę, że kojarzą to miejsce, ponieważ ten budynek służył chorym, potrzebującym. W ostatnie lata z tego budynku korzystała onkologia. I na dzień dzisiejszy to wiadomo, że ten talerz gorącej zupy w jadłodajni to jest podstawa. Nawet papież Franciszek często mówił, że najpierw trzeba dać jeść, a później zachęcać do dobrego życia, czy do innego życia, albo też w rozmowach budzić w sercu nadzieję, że jutro może być lepiej. To miejsce jest cały czas rozwojowe, widzę. Dzisiaj idąc tutaj ulicą Łąkową, tak sobie pomyślałam, Boże, czy moje serce to wszystko wytrzyma? Te wszystkie dobra, które się rodzą, cieszy mnie nawet, jak na tym holu jest dużo ludzi korzystających, ktoś tam z rozmowy pracownika socjalnego, ktoś czeka do prawnika, tutaj do siostry pielęgniarki, a tutaj na lekarza, jakieś badania, tu fotograf, a tu fryzjer, a tutaj spotkania na świetlicy, a tutaj do pralni, do łaźni, czy też nawet dużo osób korzysta z groty solnej. Jestem naprawdę pod wrażeniem, ponieważ w przeciągu półtora miesiąca skorzystało przeszło 400 osób. Jestem w szoku, że każdego dnia tyle godzin korzysta osób, bo nie chcą te osoby. Są to w większości właśnie osoby w kryzysie bezdomności, poczują się lepiej, nabierają jakby można powiedzieć też nowego ducha. Nie na darmo jest powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch. Cieszę się, że to co tu powstało i jeszcze się tworzy, to jest naprawdę pomocne i to służy. Że to nie był remont przeprowadzony, żeby był budynek piękny albo żeby coś osiągnąć w życiu, żeby mieć satysfakcję z tego, że coś się udało wyremontować, tylko że każdy skrawek wyremontowanej przestrzeni, nawet taka siłownia, no wiadomo, to dla nas było ważne, żeby osoby, które przeżywają różne głody, używek wszelkich, ale nie tylko. W ostatnim czasie przychodzi pan, który ma 83 lata i korzysta z siłowni, ponieważ mówi, że to pobudza jego krążenie, że lepiej się czuje, ma więcej sił iść po schodach do swojego mieszkania. I to naprawdę cieszy to wszystko, że to służy w sercu naszego miasta w Poznaniu miejsce. Dlatego to centrum podchodzi tak coraz bardziej kompleksowo do potrzeby człowieka. Ostatnio też bardzo się wzruszyłam, ponieważ czekaliśmy na tą łaźnię, bo tutaj w sercu naszego miasta po pandemii troszeczkę się zmieniło i było trudniej osobom skorzystać. Tak często mówimy dla osób w kryzysie bezdomności, to różne historie się kryją za tymi osobami, ale nie zapominajmy, że wśród nas są osoby starsze, samotne. Też tutaj w starych kamienicach nie ma takiej wygody, gdybym powiedziała, żeby były łazienki i prysznice. I ostatnio przyszła pani przy pomocy balkoniku i ze łzami w oczach dziękowała za to, że może się wykąpać, bo nie pamięta, kiedy ostatni raz się kąpała. I cieszę się, że w naszym społeczeństwie jest coraz więcej takiej wrażliwości, zrozumienia, że trzeba wspierać to miejsce. Przecież jeżeli ktoś wspiera, czy poprzez pomoc wolontaryjną, czy ktoś płaci jakiś grosz, to mienie będzie, ale budynek będzie. To jest właśnie, to jest nasze wspólne dobro i chciałabym, żeby to wszyscy usłyszeli, że to nie jest Elżbietanek, my jesteśmy narzędziami tej posługi, my jesteśmy też tutaj tymi, które towarzyszą tym wszystkim osobom, ale każdy może zostać takim aniołem ubogiego. drugiego człowieka szukającego wsparcia i pomocy poprzez właśnie takie inicjatywy podzielenia się swoim dobrem, czy też przyjść na jakiś dzień, dwa, podawać talerz gorącej zupy, czy też przy łaźni, czy też przy pralni, czy też przy świetlicy pomagać, przy wydawaniu odzieży, czy też na ryneczku miłosierdzia. Jest wiele punktów, gdzie możemy dzielić się tym swoim dobrem tutaj przy ulicy Łąkowej 2 w Poznaniu.
6: SK Poznań.
3: Tak jak sama siostra wspomniała, tu się tworzy bogate centrum pomocowe, to już nie jest tylko jadłodajnia. I jaka jest reakcja na te zmiany, na te możliwości, które teraz są przy Łąkowej?
5: Powiem szczerze, że nigdy nie myślałam aż tak głęboko, że miejsca podnoszące godność człowieka jakoś samoistnie przemieniają pozytywnie człowieka. Nie ma tych przekleństw, jakichś przepychanek, jakiegoś takiego tej agresji. Naprawdę to miejsce na nich, bym powiedziała, działa tak kojąco nawet. To jest piękne, jak z filiżanką kawy siedzą, rozmawiają. Ja nieraz czuję się może zmęczona, czy tam z siostrami sobie rozmawiamy, ale widok szczęśliwych tych ludzi daje nam siłę. I to nas właśnie cieszy i staramy się właśnie nawet upiększać to miejsce, bo to pozytywnie wpływa na tego drugiego człowieka. Pamiętam, przychodził taki pan, naprawdę, może powiem brzydko, cuchło na odległość. Ja mówię do niego: panie Stasiu, mamy teraz łaźnię, możemy przebrać się pana całego i zobaczy pan, jak pan się poczuje lepiej. On był tak szczęśliwy, jak się wykąpał, to jeszcze ogolił się. On jest tak szczęśliwy, bo przy jego stoliku zawsze ktoś siedzi i rozmawia z nim. A do tej pory tak było naprawdę przykre to, bo każdy unikał tego zapachu, chciał komfortowo zjeść i się nie dziwię. Dlatego też niech ta łaźnia służy. I wierzę w to, że nigdy nie zabraknie funduszy, żeby utrzymać to, żeby też, wiadomo, jest ta dotacja, jest ta bezpieczna przystań, jest ten projekt, ale trzeba pamiętać, że też jest wkład własny, a ten wkład własny nieraz się mierzy z tym, że ten projekt jest na przykład na 280 osób, my mamy podopiecznych 1300. Także to jest taka wspólna troska o naszego człowieka i cieszę, jestem dumna z miasta Poznania, że potrafimy współpracować i z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim. I ja naprawdę podziwiam tych ludzi za ich taką delikatność, wrażliwość wobec osób potrzebujących. Jestem bardzo wdzięczna, bo współpracuje nam się z w urzędzie, gdziekolwiek idziemy, dobrze czują temat, rozumieją temat, bo to jest istotne, co jest celem naszej współpracy. To nie są jakieś tam nasze prywatne interesy, to jest naprawdę wspólne dobro osób ubogich czy osób bezdomnych w naszym mieście i daje za wzór nasze miasto Poznań na całą Polskę takiej współpracy z każdym urzędem.
3: A w tej działalności można się także zaangażować jako wolontariusz?
5: Wolontariusze zawsze mile są widziani, ponieważ też mamy priorytet wymagania. Nie wiem, ale gdzieś tam w moim życiu wyrobiło się poprzez te lata, po te dziesiątki lat pracy, czy też posługi z osobami w kryzysie bezdomności ubogimi, że pomaganie musi być wymagające. Wymagające, nie może być tolerujące brak wysiłku od osób potrzebujących. Na przykład osobom pod wpływem alkoholu nie wydajemy posiłku, rozmawiamy i co jest piękne, że potrafią przyjść naprawdę trzeźwo. I to jest dla mnie ważne, ponieważ niejednokrotnie nawet osobiście taką osobę wiozłam na terapię. I znam osoby, które dzisiaj się usamodzielniły, nawiązały kontakt z rodziną i stanęły na nogi. Dlatego może nieraz tam gdzieś mnie przeklinają, ale wiadomo, że dobro też jest bolesne. Też jest bolesne, ale mając jakąś zasadę, to rzeczywiście człowieka podnosi i daje wytrwałość.
3: Czego życzyć siostrom elżbietankom?
5: Wszystkim wytrwałości i niech to dobro, które tutaj w Poznaniu rozwija się i niech Ewangelia się niesie, dobro, miłość, wsparcie, nas nie będzie, a dalej niech to trwa i pomaga innym.
1: Siostry elżbietanki do Poznania przybyły pierwotnie w 1871 roku. 150 milionów złotych z Rządowego Funduszu Medycznego trafi do Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera. Dzięki pieniądzom powstaną nowe budynki dla psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dla psychiatrii dorosłych.
7: Za te pieniądze głównie zostaną wybudowane oddziały stacjonarne, czyli jakby będzie dalej kontynuowana inwestycja, która już się rozpoczęła. Bo na ten moment udało się wcześniej zdobyć fundusze szpitalowi na budowę poradni i oddziałów dziennych i to już właśnie zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Natomiast dalej będzie realizowana inwestycja, budowanie oddziałów stacjonarnych. Na ten moment mamy 2 oddziały stacjonarne. W projekcie nowym są przewidziane 3 oddziały stacjonarne. Na pewno jest tak, że zdecydowanie poprawią się warunki zarówno dla pacjentów, jak i też, no myślę, że dla personelu i chociażby, nie wiem, przeprowadzenia rozmów z pacjentami. Będzie więcej sal gimnastycznych, terapeutycznych, także no... I to, co na pewno jeszcze dodatkowo będzie, ale to nie będzie już bezpośrednio w tej inwestycji, tylko jakby w tych strukturach już, które teraz są, to powstanie jeszcze pierwszy poziom, tak zwany referencyjny, czyli poradnia taka, gdzie nie ma lekarza, ale są psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi, czego na ten moment nie ma. Też różne pracownie, które mają nam pomagać, no, wdrażać też nowe metody jakby oddziaływań, no bo cały czas widzimy, że te nasze oddziaływania nie są wystarczające dla niektórych pacjentów, zmieniają się jakby potrzeby, no też, ale też przede wszystkim nauka idzie do przodu, więc będziemy mieli też pracownię na przykład polisomnografii. To jest badanie snu. Na tym polega polisomnografia, że będziemy mogli też na przykład u niektórych pacjentów, no wiadomo, że u pacjentów z depresją bardzo często jest zaburzony ten sen, ale on jest najczęściej zaburzony ze względu na nastrój. Natomiast niektórzy pacjenci, szczególnie pacjenci z ADHD, pacjenci w spektrum autyzmu mają w ogóle problemy ze snem. I to faktycznie no, polisomnografia pokaże, może nam pokazać, jak wygląda ten sen, które jego elementy są zakłócone po to, żeby no, na przykład próbować pomagać to modyfikować. To jest bardzo ważne też tak ogólnie dla pacjenta, dla jego funkcjonowania. Będziemy mieli pracownię, gdzie będziemy mogli wykonywać TMS, czyli taką stymulację przestrzeszkową u pacjentów, która też może być pomocna, ale też planujemy pracownię, gdzie będziemy mogli rozwijać oddziaływania wirtualne, które też czasami bywają dostosowane dla młodszych dzieci, szczególnie właśnie, nie wiem, no już są dla pacjentów i z depresją, i pacjentów z ADHD, gdzie faktycznie ta wirtualna rzeczywistość no, czasami jest dla nich bardziej zrozumiała niż na przykład tylko wyłącznie słowa w terapii, więc będziemy się starać też wdrażać nowe technologie, których do tej pory nie mamy możliwości, no jakby nie mamy możliwości wprowadzenia tego na oddział. Tak.
1: Powiedziała nam profesor Agnieszka Słopień, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Budynek dla dorosłych mieścić się będzie przy Grunwaldzkiej. Znajdą się tam nowoczesne oddziały stacjonarne dla kobiet i mężczyzn po 25 łóżek. Nowy kompleks Psychiatrii Dzieci i Młodzieży otrzyma ogród terapeutyczny, boisko, ale też 3 oddziały na łącznie 90 łóżek. Niestety, najmłodszych pacjentów cały czas przybywa.
7: No to już od kilku lat, no myślę, że od co najmniej 8 lat widzimy taką potrzebę, że faktycznie widzieliśmy coraz więcej pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym. W którymś momencie jeszcze przed pandemią było na naszym oddziale no przynajmniej 15 pacjentów ponad stan, czyli tak na dobrą sprawę na 25 łóżek mieliśmy około 40 pacjentów. Później powstał oddział kolejny w klinice dorosłych, później powstał oddział HCP, który na ten moment ma 40 łóżek, czyli 40 pacjentów może być hospitalizowanych. Natomiast no, cały czas uważamy, że no, szpital, oddział to nie jest coś, co jest wystarczające. Zresztą w 2018 roku już powoli zaczęła ruszać reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży i właśnie myślano o odwróceniu tej piramidy jakby potrzeb takich leczniczych, czyli generalnie nie najważniejszy jest szpital, tylko najważniejsza jest opieka środowiskowa, poradnie, czyli to wszystko, co jest przed szpitalem, a nie szpital. Natomiast no niestety na ten moment ciągle widzimy, że pomimo tego, że ta oferta jest coraz bogatsza, jest i więcej poradni, więcej oddziałów dziennych, no to jednak te oddziały stacjonarne nadal są potrzebne, stąd właśnie taka potrzeba jeszcze zwiększenia ilości łóżek i budowa dodatkowego oddziału stacjonarnego. To jest tak, że staramy się nie przyjmować młodszych pacjentów niż pacjenci 7-letni, ale zdarzają się też nam pacjenci 6-letni. Natomiast no, nie mamy zupełnie warunków do tego, żeby pacjenci przebywali razem z rodzicami. Więc faktycznie no, staramy się tych młodszych pacjentów w ogóle nie przyjmować.
1: Budynki mają powstać do 2029 roku. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Ja tradycyjnie skorzystam z okazji i zachęcę Was do odwiedzenia nas w mediach społecznościowych. Profil Eska Poznań News zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej poznańsk.pl. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
6: Eska Poznań News.
1: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Praca w cieniu w służbie Polski. Mowa o działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poznańska delegatura jest jedną z prężniej działających jednostek, a ABW ciągle szuka chętnych do pracy, mówi rzecznik prasowy jednostki Adam Gwiazdowicz.
8: Dzisiaj element szyfrowania przekazu telefonu komórkowego, szyfrowania i ochrony sprzętu komputerowego na poziomie absolutnie zwykłego użytkownika przebiło się gdzieś do świadomości społecznej i bardzo dobrze. A warto jest zerkać przy okazji na nasze strony i na rekomendacje, które wydajemy, bo nie tylko FBI wydaje takie rekomendacje na co dzień, również agencja takimi rekomendacjami się posługuje w przekazie społecznym. Ale staramy się poza szkoleniami dla, nie wiem, urzędników, na przykład administracji rządowej, wychodzić szerzej z tłumaczeniem, jakie zachowania mogą być niebezpieczne, na co warto zwrócić uwagę, a co zauważając, nie lekceważyć zarówno w tej profilaktyce kontrwywiadowczej, jak i profilaktyce antyterrorystycznej, bo oba te obszary leżące w naszej właściwości ustawowej są po prostu ważne dla bezpieczeństwa nie funkcjonariuszy, bo my sobie poradzimy, natomiast dla bezpieczeństwa państwa i obywateli no, Rzeczypospolitej, bo jesteśmy służbą konkretnego państwa, nie międzynarodową, tylko konkretnego państwa.
3: Te szkolenia, mówimy o sferach rządowych, ale to też dotyka samorząd?
8: Tak, wszędzie tam, gdzie mamy dobre relacje, bądź samorządy same się odzywają, bądź widzimy taką potrzebę. Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są w każdym mieście wojewódzkim. W Poznaniu jest jedna z prężniejszych delegatur. Staramy się przekazać te informacje do uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, kadrze tej, która edukuje, samorządowcom na różnych poziomach, tak żeby gdzieś ta wiedza się rozprzestrzeniała. Zachęcam zresztą do takiego zerknięcia do internetu. 4U jest taki materiał szkoleniowy, który mówi na temat profilaktyki antyterrorystycznej. To nie jest poradnik w takim prostym rozumieniu, ale pokazanie, na co warto zwrócić uwagę, gdzie nie być obojętnym i jak ewentualnie się zachować. Te litery mają oznaczać tam między innymi uciekaj, ukryj się, czy uważaj, no bo od tego się zaczyna. Wielokrotnie sygnały, które docierają po takich spotkaniach, po obejrzeniu jakiejś wystawy, ktoś nagle ma refleksję, ale przecież ja widzę, bo tam dwa domy dalej coś się dziwnego dzieje. Może nie przejdę obok tego obojętnie, tylko zadzwonię. Rzadziej może dzwonią ludzie do nas, ale wystarczy, że jest sygnał do policji, straży miejskiej, z tymi wszystkimi służbami jesteśmy w bezpośrednich relacjach i współpracy, więc i tak to do nas trafi. Ale wierzcie mi Państwo, wielokrotnie po spotkaniach na uczelniach podchodzą do nas studenci czy pracownicy i zaczynają opowiadać o sprawach, o wydarzeniach, o sytuacjach, które, że posłużę się takim żargonem zawodowym, są ewidentnymi zaczepkami operacyjnymi. To idzie potem do konkretnych naszych zespołów i okazuje się, że stanowi początek prowadzenia określonych procedur.
3: Już ta delegatura poznańska jest jedną z najprężniejszych w kraju. A jakie są obecnie potrzeby ABW, jeżeli chodzi o sam personel, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają pracować?
8: Szukamy ludzi inteligentnych, ciekawych świata, ludzi myślących nieszablonowo, o pewnym potencjale wykształcenia, bo to jest tylko wyjściowa rzecz. Generalnie szkolenie z pracy zawodowej prowadzi się już u nas, jak ktoś jest funkcjonariuszem, tego się nie da na uczelni zrobić. I oczywiście szukamy tych, którzy chcą służyć Rzeczypospolitej. Ja wiem, że to brzmi na wysokim C i czasami może być odbierane jako coś fałszywego, ale większość koleżanek i kolegów rzeczywiście po to przyszła do służby. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo może się trafi jakiś jeden czy jedna, która myśli trochę inaczej, ale generalnie większość z nas w ten sposób do tego podchodzi. I takich ludzi kolejnych szukamy. I co ciekawe, my ich znajdujemy. To nie jest tak, że nie wiem, młode pokolenie to już jest obojętne albo mu się nie chce. Nie. I nie mówię tutaj o osobach, które powiewają flagami na jakichś manifestacjach, tylko o osobach, które wewnętrznie są do tego przekonane i chcą w cieniu, bez rozgłosu, bez poklasku, nie licząc na odznaczenia czy awanse, taką służbę pełnić. Osób, które są wystawione na odstrzał publiczny, takie jak ja dzisiaj tutaj, jest naprawdę bardzo mało. Powiedzmy, gdzieś w toku kariery uznano, że należy mnie wystawić na taki odstrzał, więc pełnię tą rolę. Niemniej większość ludzi pełni po prostu służbę. Służba wbrew pozorom jest bezpieczniejsza niż bezpośrednia służba policjanta na ulicy. Ja nie chciałbym tutaj takich wartościowych rzeczy wprowadzać, bo to zabrzmi, że jedno jest lepsze, drugie gorsze. Absolutnie nie w tych kategoriach. Ona wymaga na pewno dyskrecji. I to jest coś, co jeżeli ktoś nie potrafi nie mówić o sobie, nie potrafi nie opowiadać, wracając do domu, a słuchaj, ja się zajmowałem tym czy tamtym, to może to być dla niego poważny problem. No ale staramy się znaleźć takich, którzy wracając na pytanie rodziny na przykład, a jak było w robocie? Jak zwykle ciekawie. Zresztą czasami na pytanie podchwytliwe, umówmy się w cudzysłowie, ze strony studentów gdzieś na spotkaniu, słyszę, ale to wie pan co, to niech pan powie, czego w tej służbie nie ma. Mówię, jednej rzeczy rzeczywiście mogę wam powiedzieć, z ręką na sercu, nie ma. Nudy. Poza tym jest mnóstwo rzeczy, które są porównywalne, czasem nie są porównywalne, natomiast nudy nie ma. Nie zawsze jest dobrze, nie zawsze jest miło, okej, nie zawsze jest łatwo, ale nie ma nudy, a przynajmniej dla mnie jest to wartość dodana tej służby.
1: Podejrzane sygnały lub działania można zgłaszać do ABW na adres poczta@abw.gov.pl. Głównie kojarzą się z mlekiem, wełną i wypasem górskim. Teraz naukowcy z Poznania zadbają o to, żeby kojarzyły się z terapią. Powstało pierwsze w Polsce, a może i na świecie, owcze stado terapeutyczne.
9: Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
1: Owce zazwyczaj kojarzą nam się z górami, z ciepłą wełną. A jakie inne tutaj skojarzenia możemy dzięki projektowi nowemu w skali kraju tutaj mieć?
9: To już mówię. Oczywiście to jest dobre skojarzenie z ciepłą wełną. Proszę zerknąć na mój sweter. Udziergany na Wyspach Szetlandzkich, więc to jest jak najbardziej na miejscu skojarzenie. Nie tylko góry. Mało osób pamięta, bo to jeszcze 30 lat temu. Owiec w Polsce mieliśmy około 5 milionów. W tej chwili zostało niecałe 300 tysięcy i rzeczywiście najwięcej jest w górach, ale nawet w Wielkopolsce mieliśmy swoją owcę wielkopolską. Mamy też fantastyczne wrzosówki. To jest też rasa rodzima, owce krótkoogonowe o fantastycznym charakterze i właśnie one służą temu nowemu skojarzeniu, o które pewnie pan redaktor pyta. No jeszcze inne skojarzenia to były zawsze jagnięcina, czyli takie fantastyczne mięso. Poza wełną były też owce hodowane na mleko i dalej przetwory, czyli na sery, jogurty. My jakby wymyśliliśmy inny sposób wykorzystania owiec i to jest właśnie podejście terapeutyczne. Owce przez taki swój szlachetny wygląd, przez taki spokojny charakter rzeczywiście pełnią rolę terapeutów. Zresztą parę lat temu o tym z kolegą Romanem Cieślarem napisaliśmy książkę Złap oddech na pastwisku. No ale wiadomo, od teorii do realizacji praktycznej mija trochę czasu. To, co w owcach jest też bardzo ciekawego, to one z racji tej terapii przypominają to, co mi jest najbliższe, że to nie jest taka klasyczna animaloterapia, gdzie w przypadku psa, kota, konia, alpaki musimy dotknąć zwierzęcia, musimy z nim bardzo być, tylko to jest tak jak w przypadku ptaków i ornitologii terapeutycznej, pewna terapia z dystansu. Chodzimy po dobrze przygotowanym pastwisku specjalnie dla tego celu, obserwujemy je, jesteśmy z nimi, ale nie musimy ich dotykać. Możemy, bo nasze owce są bardzo spokojne i w tym kierunku to wszystko pójdzie, ale że to nie musi być ten bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Jakby ta terapia ma dwojaki charakter, każda terapia. Oczywiście najlepszą metodą pozostania w zdrowiu to jest lepiej zapobiegać niż gasić, czyli medycyna prewencyjna i to w przypadku terapii opartych na kontakcie z naturą, no to jest jakby klasyka, czyli że nie doprowadzaj się do stresu albo zaraz po stresie, po większym stresie spróbuj się zbilansować emocjonalnie. Ale tutaj jest też wystrzał dopaminy, takiego hormonu nagrody, radości, no bo one są tak fikuśne, tak świetne, że po prostu się chce przy nich żyć i przy nich przebywać. Z drugiej strony wiemy, że takie terapie redukują poziom stresu, o czym już wspominałem, i redukują poziom hormonu nazywanego kortyzolem. Więc jakby mamy dwa takie mechanizmy, ten z jednej strony pozytywny, z drugiej strony redukcja negatywnego. I na tym opiera się to całe podejście. No i tak jak pan redaktor zauważył, to jest no dość innowacyjne. W skali Polski na pewno jest to pierwsze stado, które ma taką funkcję. Nawet powiem więcej, w skali świata nie zauważyliśmy, a mimo poszukiwań, żeby takie było główne, taka była główna funkcja stad. Oczywiście jak się idzie w górach Szkocji i widzimy te milionowe pogłowia owiec, no to tam się pięknie przebywa, ale my nie wiemy, czy to działa sam ten krajobraz, czy to owce, czy wszystko razem. One są tam utrzymywane głównie ze względu na mięso i na wełnę. A nasze 10 wrzosówek, same samice, czyli tak zwane maciorki, są właśnie po to, żeby pracować terapeutycznie.
1: No właśnie, to jest 10 samiczek. Tak. One były specjalnie przygotowywane po to, żeby... Jak wyglądał sam proces przygotowania do tego, właśnie żeby te 10 owieczek mogło wypełnić tę funkcję?
9: No niestety długo. To od pomysłu do realizacji minął rok. Od spotkania z swoją menadżer projektu z Moniką Bartkowiak i trzeba było poszukać też dobrej duszy, która wyłoży na to pieniądze, czyli One Health Polska i pani Solange Olszewska, no i z profesorem Wójtowskim od nas z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Tak zaczęliśmy rozmawiać, jaką by tutaj rasę wybrać, jakimi cechami charakteru muszą się te osobniki charakteryzować. No i padło na wrzosówkę już wspomnianą i na osobniki z takiej hodowli, a z dalekiego Podlasia, ale te owce były też w Wielkopolsce. Chodziło nam o to, żeby wybrać od uznanego hodowcy i takie naprawdę z bardzo łagodnym temperamentem, żeby się nie bały człowieka, bo przecież to nie chodzi o to, żeby one były naszymi terapeutami, a same się stresowały. To muszą być takie owce, które można powiedzieć lubią ludzi i muszę powiedzieć, że nasze wrzosówki kochają ludzi. Jak się wychodzi na pastwisko, to podbiegają, beczą, gdzieś tam się poruszają. Także jest to naprawdę świetny widok.
6: SK Poznań.
1: Jak to będzie wyglądało w praktyce? Każdy będzie mógł podejść i z tymi wrzosówkami porozmawiać może?
9: Aż tak prosto to nie. To oczywiście obiekt jest zamknięty, ponieważ to się wpisuje w taką większą koncepcję na takiej współpracy naszej z One Health Polska i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zbudowania całego takiej wizji terapii opartych na naturze. To jest koło Obornik Wielkopolskich w Kowanówku. No, żeby to mogło działać, to musi być taki turnus terapeutyczny. Wiadomo, że to nie jest takie wyjście sobie na spacerek i popatrzenie dwie minutki i o dziecko się ucieszyło. No to do takich rzeczy to służą agroturystyki, prawda? A tutaj chodzi o pewien proces terapeutyczny, więc to muszą być turnusy kilkudniowe. To oczywiście kosztuje. Ja muszę powiedzieć, że jak się jest pionierem, jak się jest pierwszym, no to też szukamy rozwiązań. Nie ukrywam, że tutaj też szukamy rozwiązań biznesowych, więc nasz pierwszy pomysł jest taki, żeby jednak trafiać do ludzi, którzy mają trochę środków, że za taką fachową terapię są w stanie zapłacić, a z drugiej strony z nich skorzystać, czyli ludzi zestresowanych. I nie ukrywam, że mówiłem przede wszystkim o biznesmenach i o przedsiębiorcach. Oni jak zobaczą, że to działa, to mamy nadzieję, że ta dobra nowina popłynie w świat. No i to jest też krok dla takiego pokazania, że owce mogą być potrzebne, że w tej chwili ludzie hodujący owce mają naprawdę spore problemy finansowe też w tych gospodarstwach, bo to ciężko się zbudżetować, a my chcemy pokazać to jeszcze jedno rozwiązanie. I widzę, że pan redaktor może się uśmiecha i może trochę w to nie wierzy, ale jakbyśmy tą rozmowę mieli 30 lat temu, 40 może bardziej, byśmy pytali o konie, no to konie były tylko zwierzętami pociągowymi i były ewentualnie gdzieś tam w sporcie dla bogatych ludzi. W tej chwili większość koni to jest utrzymywana ze względów hobbystycznych i właśnie taki gdzieś tam ten element terapeutyczny też jest. Więc my chcemy przemycać ten wątek, nazwijmy to hobbysto-terapeutyczne, żeby też w jakiś sposób wskazywać, że te piękne zwierzęta, które tworzyły krajobraz nie tylko gór, ale krajobraz wielkopolski, krajobraz Muraw, kserotermiczny, wcześniej, zwłaszcza nad rzekami, zresztą nasz obieg jest nad piękną rzeką Wełną, więc to wszystko właśnie ma się taki spinać w taką koncepcję. Ptaki śpiewają, owce beczą, my sobie chodzimy, odpoczywamy, zostawiamy stres i mamy gdzieś codzienne problemy, zwłaszcza problemy ogólnoludzkie.
10: To te takie najważniejsze cechy tych naszych 10 owieczek, to co, wełna, beczenie?
9: Wełny też nasze są jeszcze nieostrzyżone. Pierwsze szczyże będą na wiosnę. To są młode owce, mają niecały rok, w marcu tego roku przyszły na świat. Tak, będą strzyżone, wrzosówka musi być strzyżona. Nawet chcemy zrobić takie warsztaty pracy z wełną i później z włóczką. O tym też są świetne prace, zwłaszcza z Anglii, że to ma charakter terapeutyczny. Tutaj nawet mamy panią doktor, lekarza, psychiatrę, która nam tutaj bardzo pomaga i doradza, bo wie, jak to działa. Właśnie to beczenie, przede wszystkim przebywanie z nimi. Proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę tak fantastyczny widok, że dla każdego, kto jest trochę wrażliwy na piękno natury, a to jest taka natura ujarzmiona, prawda? Bo owca, mimo tego przebywania w dzikim terenie, to jest gatunek udomowiony kilka tysięcy lat temu. Więc gdzieś tam w głowie sobie możemy poukładać, że nawet dla dzikiej natury ten wypas jest doskonały, że robienie przez nich kupki i odchodów, one są atrakcyjne dla dużych gatunków owadów, przede wszystkim dla chrząszczy. To jest atrakcyjne dla ptaków, więc my przy pomocy tych owiec, można powiedzieć, chcemy zbudować, czy nawet odtworzyć taki ekosystem tradycyjnego pastwiska.
1: A moim rozmówcą był pomysłodawca projektu, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Ja zachęcam Was do odwiedzenia nas w mediach społecznościowych, profil Eska Poznań News na Facebooku i na Instagramie, a także do odwiedzenia naszej strony poznań.sk.pl.
6: Eska Poznań News.
1: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Czy to było morderstwo, czy śmierć w wyniku choroby? Zachodzą sobie w głowę archeolodzy, którzy w Gnieźnie obok chaty odkryli szkielet młodego człowieka. Więcej o zagadce mówi kierownik badań archeologicznych Damian Odzimek.
11: Odsłoniliśmy chatę z XI wieku, czy w zasadzie pozostałości chaty. Chata około 5,5 metra długości, w konstrukcji palowej, prawdopodobnie półziemianka, materiał to jest druga połowa XI wieku. Odsłoniliśmy również fragmenty wału, konstrukcji ziemno-drewnianej. Odkryliśmy też studnię, w zasadzie od tej studni wszystko się zaczęło, ona została odsłonięta w grudniu przez firmę budowlaną. Badania zostały wstrzymane, tą studnię też już zaczęliśmy eksplorować, materiał ze studni na ten moment to jest druga połowa XVI wieku. Z ciekawszych rzeczy mieliśmy też pochówek nowożytny, datujemy go na wiek XIX, znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, który również znajduje się na planach z XIX wieku.
3: Jaki może być wiek tej pochowanej osoby?
11: Jest to prawdopodobnie młoda osoba do 20 roku życia. Wiemy to na podstawie kości długich. Te kości były niezrośnięte, głowy kości nie były zrośnięte zresztą. Ciężko powiedzieć, czy jest kompletny. Na pewno jest zdecydowana większa część zachowana. Nie mieliśmy chyba tylko kilku paliczków, a tak to w zasadzie jest zachowany bardzo dobrze. Ta gleba tutaj jest przepuszczająca wodę, ale sam pochówek dobrze się zachował.
3: Mówiliśmy o tym, że znaleziono ten pochówek przy chacie, jakby na drodze. Jak to wtedy mogło wyglądać?
11: Tu jest zagwozdka, do końca też nie wiemy. Nie ma zarysowanej jamy grobowej, więc tak na dobrą sprawę nie można też powiedzieć, czy ten pochówek został wkopany, czy znalazł się tam w momencie też powstawania tej chaty. Być może został wrzucony, tego nie wiemy. To wszystko ustalimy na podstawie materiału, który znajduje się dookoła. Chodzi mi tutaj głównie o fragmenty ceramiki i jakieś przedmioty takiego codziennego użytku. Sam pochówek znaleźliśmy jedynie taki lichtarzyk obok niego, szklany, nowożytny. Stawiamy sobie pytania, zastanawiamy się, kto to mógł być, w jaki sposób trafił akurat obok tej chaty, czy jest to śmierć naturalna, czy jest to być może jakieś morderstwo, być może jakaś choroba i ktoś został położony po prostu bardzo blisko domu.
3: Mówimy o znalezieniu studni, wału, a także tego domu. To też może wskazywać na to, że kolejne znaleziska mogą gdzieś być tutaj w okolicy?
11: Oczywiście. Znajdujemy się na wzgórzu Lecha, w miejscu, w którym w zasadzie początki państwa polskiego tutaj się właśnie wszystko zaczęło. Pierwsza stolica, musi być dużo wszystkiego i dużo wszystkiego mamy. Mamy bardzo dużo materiału, przez nas to jest określany materiał masowy. To są fragmenty ceramiki, jakichś potłuczonych garnków, kafli, kości zwierzęcych, skór, różne metale, na przykład gwoździe, czy jakieś tylko takie spieki. i w tym momencie mamy około 25 tysięcy takich fragmentów, no to świadczy o tym, że tutaj tętniło życie i we wczesnym średniowieczu i też trochę później, bo mamy dużo materiału późno-średniowiecznego, podejrzewamy, że w jeszcze jednym miejscu powinniśmy przeciąć też wał, więc będziemy też w obrębie ostatniego podgrodzia już tego grodu, także no na pewno dużo jeszcze wyjdzie wszystkiego.
1: A wzgórze Lecha to najstarsza część Gniezna. Pierwszy obóz koncentracyjny, czyli Fort VII pod okiem policjantów z Poznania, funkcjonariusze z Wydziału Kryminalistyki przyglądają się śladom zbrodni z czasów II wojny światowej. W murach szukają nazwisk kolejnych więźniów obozu.
12: Historia wspólnego projektu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej i muzealników z Muzeum Martyrologii Wielkopolan ma swój początek, kiedy to właśnie pracownicy muzeum rozpoczęli zaawansowane prace identyfikacyjne, których celem było ustalenie z imienia i nazwiska nieznanych dotąd ofiar okupantów na terenie Fortu VII. Podinspektor Iwona Liszczyńska, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj wiemy, że muzealnicy mają bardzo określone zadanie, ale bardzo ograniczony dostęp do archiwaliów, które zostało przez Niemców zniszczone. Dlatego też muzealnicy postanowili przebadać szczegółowo mury, które zawierają bardzo ciekawą historię i przebadać cele metr po metrze. Zostały tam ujawnione różnego rodzaju napisy i inskrypcje, jednak z uwagi na ograniczone możliwości badawcze pracownicy muzeum zaprosili do współpracy właśnie policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej.
13: Wiemy, że tych napisów po takiej inwentaryzacji szczegółowej jest ponad 1400. Jacek Kaczmarek, kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII. Zakładać należy, że właściwie w każdej celi więźniowie próbowali utrwalić w jakiś sposób to, że oni tam byli, czy opisać los, jakich ich spotyka. W niektórych niestety już nie znaleźliśmy żadnych napisów. Właśnie przy tej celi 78 ze wspomnień tych, którzy przeżyli, wiemy, że były napisy, ale myśmy ich nie odczytali. Ale może techniki policyjne...

0: została zniszczona, także my jej nie mamy. I z może nawet 40 tysięcy, no według ostrożnych szacunków kilkunastu, ale może nawet 40 tysięcy więźniów, którzy przewinęli się przez port VII, my znamy nazwiska tylko około 5 tysięcy.
1: Jesteśmy tak w przedsionku takiego pokoju z gołych cegieł, takie można by powiedzieć prycze tutaj drewniane. Tak. To może opowiedzmy o tym, co się w ogóle działo w tym miejscu.
0: Tak. No to jest jedna z cel. Wygląd tej celi rzeczywiście... ponure miejsce, prawda? Tutaj w tej celi akurat są prycze. Natomiast od 10 października 1939 roku, kiedy Niemcy uruchomili ten obóz, aż do 1942 roku nie było pryczy w tych celach. Więźniowie spali na gęste słomy, na sieczce, jak czytamy we wspomnieniach, a więc pchły, wszy, pluskwy, wszelkiego rodzaju insekty się tam także gromadziły, stąd różnego rodzaju choroby zakaźne. Umierali więźniowie z powodu pobicia, z powodu tych chorób, zimna. Przecież tutaj jest zimno jak na dworze zimą.
1: Wilgot. Jedno ledwie okienko, taki bardziej lufcik nawet.
0: Tak, oczywiście bez światła dziennego te miejsca też były stalowe drzwi. Tutaj są akurat kraty, ale były stalowe drzwi. No tu w tej celi widzimy prycze. Te prycze się pojawiały dopiero w 1942 roku i to jeszcze nie wszędzie. I czasami to była tylko jedna jakby taka długa ława czy duży stół. Te prycze, które tutaj widzimy, są taką rekonstrukcją już na cele wystawowe, żeby też opowiedzieć o tym. Natomiast główne wyposażenie takiej celi stanowiło wiadro na potrzeby fizjologiczne, które dyżurny musiał wynosić gdzieś tam do latryny znajdującej się kilkadziesiąt metrów stąd.
1: Za nami są rzeźby osób z rękoma splecionymi na tyle głowy. Oczywiste nawiązanie do tego, co tutaj się działo. Ile osób zginęło w Forcie VII i jakie są w ogóle szacunki, ile osób mogło się przewinąć, no i o ilu osobach możemy jeszcze nie wiedzieć?
0: Zacznę od tych postaci. Rzeczywiście grupa więźniów stojących pod ścianą, twarzami do ściany z rękami założonymi na głowę. Tak ustawiano więźniów, kazano im tak stać. Godzina czy godziny. W taki sposób też ich witano i urządzano taką kolejną pseudorewizję. Oczywiście to były preteksty do bicia, prawda? Natomiast ilu więźniów ostatecznie tutaj przez port VII się przewinęło, dokładnie nie wiemy. No, zakładamy, że od kilkunastu do może nawet 40 tysięcy. Im bardziej badamy historię Fortu VII, im więcej odnajdujemy informacji na temat tego, co tu się działo, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że ta górna liczba 40 tysięcy jest bardziej prawdopodobna. Ilu zginęło, nie wiemy. Zakładamy, że w samym forcie około 4-4,5 tysiąca, natomiast ofiar jest znacznie więcej. Masowo wywożono więźniów do lasów, Palędzie, Dąbrówka, Zakrzewo, Rożnowice i tam oni ginęli w dołach śmierci. Ich ciała były w 1944 roku wydobyte, spalone, prochy rozsypano, a więc już nigdy nie będziemy w stanie precyzyjnie określić liczby ofiar, tym bardziej, że nie mamy oryginalnej niemieckiej dokumentacji. Ale według różnych szacunków może to być nawet kilkanaście tysięcy. Też trzeba wiedzieć, pamiętać o tym, że więźniów z Portu VII wywożono do innych obozów i więzień i tam też ginęli, prawda?
1: Za co można było tutaj trafić podczas II wojny światowej?
0: Obóz zaczął swoją działalność już 10 października 1939 roku, więc dosłownie kilka dni po zakończeniu kampanii wrześniowej. 5 października jeszcze bitwa pod Kockiem, prawda? 10 października Niemcy uruchamiają tutaj obóz koncentracyjny, Koncentrationslager Posen. Tak go nazwali początkowo, chociaż to była trochę taka samowola miejscowych władz. Już w styczniu 1940 roku nazwa została zmieniona na obóz przejściowy, później wychowawczej pracy. I kto tutaj trafiał? No to był obóz dla Polaków. To był obóz dla tych, których aresztowano tutaj początkowo w związku z operacją Tannenberg, czyli eliminacji polskich warstw przywódczych, w skrócie mówiąc. A więc byli powstańcy wielkopolscy, inteligencja, księża, harcerze, tak, ktoś śpiewał pieśni patriotyczne w chórze, to już mógł znaleźć się na liście proskrypcyjnej, przygotowane jeszcze przez Niemców przed wojną. W efekcie mógł się znaleźć tutaj w Forcie VII. Później trafiali tutaj członkowie organizacji konspiracyjnych, które tworzyły się na terenie Wielkopolski już od jesieni 1939 roku. I tych organizacji konspiracyjnych było bardzo wiele różnych. Doliczyliśmy się tutaj około 40 różnych organizacji i około 1000 członków organizacji konspiracyjnych uwięzionych w Forcie VII, a znamy tylko 5 tysięcy nazwisk z tych wielu, wielu tysięcy, prawda? Wśród tych 5 tysięcy to około 1000 to są członkowie organizacji konspiracyjnych. Więc tyle wiemy o tym, kogo tutaj więziono. Oczywiście były pojedyncze przypadki więźniów innych narodowości, nawet Niemców. Wiemy też o jakiejś grupie Ukraińców tutaj przetrzymywanej. Były też jakieś nieliczne grupy, zwłaszcza w okresie późnym.

0: Mniejszym Żydów, których tutaj przetrzymywano, prawdopodobnie po to, żeby ich wykorzystywać do zakopywania zwłok po wywiezieniu gdzieś do lasu.
1: SK Poznań.
2: Nadkomisarz Krzysztof Berg, zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.
3: Co pan tutaj trzyma w ręku? Co to jest?
2: To jest urządzenie do przeglądania szczelin na miejscach przestępstw. Tam można zajrzeć w takie miejsca trudno dostępne. To jest taki prawie jak endoskop kryminalistyczny, którym przeglądamy wszelkiego rodzaju wąskie, bardzo wąskie miejsca, szczeliny w celu poszukiwania oczywiście jakichś zawiniątek, karteczek.
3: Stoimy w zasadzie przy ścianie pełnej szczeliny.
2: Dokładnie. To może być potencjalne miejsce, w którym więźniowie ukryli jakieś informacje dla potomnych, na przykład imię, nazwisko, datę, dzień, jakieś informacje, które mogłyby się przyczynić do identyfikacji tej osoby. Nie wszystkie osoby są tutaj zidentyfikowane, które były w tym obozie. Dlatego każda informacja wydobyta z murów tego fortu siódmego, można powiedzieć, będzie bardzo cenna. Do każdej podchodzimy profesjonalnie, traktujemy te mury, jak to by było miejsce przestępstwa. Jest to miejsce przestępstwa, ale takiego tutaj współczesnego przestępstwa, tak jakby to by było zabójstwo, kradzież z łamaniem i tak dalej. Każde miejsce, które będziemy tutaj oględzinować, będzie poddane, można powiedzieć, szczegółowej analizie kryminalistycznej pod kątem śladów nawet i biologicznych, śladów pisma ręcznego.
4: Nadkomisarz Marcin Nowakowski, Laboratorium Kryminalistyczne.
3: Pan teraz trzyma takie urządzenie, taki aparat z tabletem?
4: Oświetlacz specjalistyczny, oświetlacz kryminalistyczny, wykorzystywany w badaniach laboratoryjnych, ale również może być wykorzystany w tych działaniach tutaj naszych, służący do obrazowania, do oświetlenia, w tym przypadku ściany poszczególnych cegieł, między innymi w promieniowaniu ultrafioletowym, ale przede wszystkim w świetle podczerwonym, z uwagi na to, że większość z tych zapisów była wykonana przy pomocy ołówka kopiowego na tamten czas, opartego na graficie, również czasami przy wykorzystaniu zwęglonych patyków, gdzieś, które leżały w okolicy. I te są najtrudniejsze do zidentyfikowania, gdyż, jak już powiedziałem, są one wielokrotnie, oprócz tych, które zachowały się w całości i są relatywnie czytelne, większość z nich była pisana w całkowitej ciemności w celach. Czasami zapisy się nakładają jedne na drugie, pisane pismem odręcznym, ale też warto też pamiętać o tym, że część z tych zapisów została wydrapana w cegłach, na przykład przy wykorzystaniu gdzieś pozostawionego przypadkiem gwoździa, kawałka drucika.
3: Możemy się przyjrzeć jednej z cegieł, tutaj napisowi, skoro mamy ten tutaj sprzęt.
4: Wzięty 5.12.40, cela 41. No i właśnie, do tego, żeby odczytać te zapisy, nie jestem zupełnie teraz w stanie, trzymając w ręku ten oświetlacz, to odczytać. W pierwszej kolejności nasze badania będą skupiały się na zabezpieczeniu fotograficznym we wszelakich możliwych źródłach oświetlenia i tutaj wraz z panem nadkomisarzem Krzysztofem Bergiem, też z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który będzie w szczególności odpowiadał za tą sferę, czyli robienie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej. Dopiero na tej podstawie zabezpieczonych plików cyfrowych będziemy mogli próbować odtworzyć treść zapisów.
5: W forcie siódmym więziono m.in. Floriana Marciniaka, pierwszego naczelnika Szarych Szeregów. Obecnie w forcie działa Muzeum Martyrologii Wielkopolan. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Ja tradycyjnie skorzystam z okazji i zachęcę Was do odwiedzenia nas w mediach społecznościowych. Profil Eska Poznań News zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej poznańsk.pl. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
1: SK Poznań News.
5: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Mistrzowie cosplayu są z Poznania. Duet Ayo i Helper stanęli na szczycie podium podczas Japan Expo w Paryżu. W rozmowie z Ari Habir opowiedzieli o swojej historii cosplayu i jak działają konkursy.
6: dana organizacja wyznacza sobie jakieś zasady, których będzie się trzymać przy organizowaniu konkursu. No i te zasady obowiązują wtedy wszystkie kraje, które podejmują się rywalizacji. W przypadku ECG te zasady są określone w następujący sposób. Każdy z uczestników musi własnoręcznie wykonać kostium. Ten kostium musi być oparty o coś, co my nazywamy materiałem referencyjnym, czyli zdjęciem, screenshotem, czymś wizualnym, co przedstawia daną postać. I to jest to pierwsze 50% konkursu, czyli twoim zadaniem jest odtworzenie tegoż zdjęcia, jak najlepiej potrafisz. Następnie w tym stroju jest oczekiwane, że przeprowadzi się jakiś występ sceniczny. Ma to być rozrywkowa forma pokazana szeroko pojętej publiczności. I mając te dwa elementy, jest dobrany panel jurorski ekspertów, który oceni zarówno jak dobrze i jak skomplikowanie został stworzony ten strój oraz jak ciekawie została zinscenizowana dana forma oraz jak...
7: No po prostu technicznie dobre jest to wykonanie.
6: Jak wiele rozrywki dostarcza dane.
7: To jest taka teatralna forma, bardzo tak, krótka, jest. Ale teatralna.
6: Tak.
3: To na waszym przykładzie, co to było?
7: My przygotowaliśmy stroje z gry Dragon Age The Veilguard, postaci Nevgalus i Lucanis de la Morte. No, my już sobie w sumie dawno planowaliśmy te stroje, już jak trailer wyszedł gry, ja jestem super fanką Dragon Age'a. No, może nie jestem taka super zadowolona z tej najlepszej odsłony, ale designy są piękne.
6: Jak tylko Ania zobaczyła postać Nev, już wiedziała, że ten cosplay powstanie. Dokładnie. Nieważne jaka będzie gra, cosplay będzie miał miejsce.
7: Tak. Więc design przepiękny, dlatego zdecydowaliśmy się na to. Też wybierając kostium na takiej rangi konkurs, no trzeba wziąć pod uwagę, że ten kostium musi być na tyle skomplikowany, żeby móc zaprezentować za pomocą niego wiele rzeczy. Że tak powiem, popisać się trochę.
6: Jednym z elementów oceny jest, jak dużo technik użyjesz w danym stroju oraz jak dobrze zostały wyegzekwowane. Stąd szukasz designów, które dają ci okazję na to, żeby, tak jak Ania to powiedziała, no popisać się niejako.
7: Popisać się. Stąd stroje z Monster Huntera są bardzo popularne.
6: Oraz stroje z Dark Soulsów.
7: Tak, bo tam jest po prostu fashion show, jeśli chodzi... Tak, tak. No i jeśli chodzi o tą formę scenki, ciężko jakby bardzo ogólnie opisać, co podczas tych scenek się robi. Teoretycznie jest to po prostu forma, która ma zaprezentować daną postać. Ma się w zależności od konkursu między 1 minutę a 2,5-3 minuty.
6: W naszym wypadku były to właśnie 2,5
7: minuty chyba, na to, żeby w jakiś sposób zaprezentować daną postać, czy grę, czy inne medium, z którego robimy strój. No i bardzo często są to scenki fabularne. Jest to dosyć trudne, żeby jakąś historię zaprezentować w 2,5 minuty. Natomiast, no, ludzie robią naprawdę super rzeczy i jeszcze warto wspomnieć, że na międzynarodowych konkursach dochodzą do tego jeszcze takie zaskakujące rzeczy podczas tych występów typu postać się unosi do góry, światła, dym i inne takie rzeczy.
6: Postać znika, postać się pojawia w innym stroju.
7: Zmiany strojów.
6: W związku z tym to jest ten aspekt rozrywkowy, o którym wspominałem wcześniej, więc w naszym przypadku, może już troszkę na konkretach pracujmy, ze względu na to, że no, Dragon Age jest dosyć klasycznym wytworem fantasy, aby upewnić się, że nasza widownia zrozumie, o czym my mówimy i co chcemy przedstawić, postanowiliśmy troszkę uprościć te nasze postaci, nadać im jedną cechę, która pozwoli bardzo szybko publiczności zrozumieć, o czym mówimy, czyli zrobiliśmy takiego klasyczną panią mag, która jest lepsza od wszystkich innych ludzi na Ziemi, żeby to było bardzo czytelne, wiemy, że mag, wiemy, że z arystokracji, i zrobiliśmy łotrzyka, który jest bardzo pewny siebie, bo zawsze mu wszystko fartem wychodzi. Ten zarówno strój, jak i zachowanie obu tych postaci bardzo szybko publiczności pozwala zidentyfikować ten archetyp i dzięki temu łatwiej jest tą scenkę zrozumieć. I dobraliśmy do tego historię, która naświetla jakby cechy tych dwóch postaci. Historia była fabularna, było to po prostu poszukiwanie skarbu w kontekście fantasy.
7: Mówimy o scence fabularnej, ale tak naprawdę 2,5 minuty czy tam 2 minuty, no to jesteśmy w stanie dosłownie jeden jakiś aspekt zamieścić, czyli przykładowo u nas było to po prostu poszukiwanie skarbu i znalezienie tego skarbu, jakby this is the story.
6: Tak, jest historia w trzech aktach. Postacie chcą znaleźć skarb, postacie szukają skarbu, postacie znajdują skarb. 2,5 minuty, dziękujemy, dobranoc.
7: Tak, nasza scenka jeszcze była pod tym kątem ciekawa, że zrobiliśmy to w formie paradokumentu. To znaczy mieliśmy nagrane setki, tak zwane, tak jak w klasycznej ukrytej prawdzie. Mieliśmy setki, które nagraliśmy dużo wcześniej przed konkursem, w strojach i tak dalej, z ładnym światłem, z kwiatkiem obok, wszystko tam się zgadzało.
6: I wygodnym
7: gdzie
6: fotelem.
7: Właśnie opowiadamy o naszych przeżyciach wewnętrznych podczas trwania tej scenki.
6: Jest to klasyczny odcinek, gdzie postaci tak. coś robią na scenie, akcja jest przerywana, jest puszczana setka króciutko i wracamy potem do fabuły.
7: Tak, z takich zaskakujących efektów w naszym występie, no to była to bardzo szybka zmiana na posiadanie skrzydeł. Mieliśmy świecące skrzydła, które zostały wyczarowane i podczepialiśmy Dorianowi właśnie te skrzydła w przeciągu tam 2 czy 3 sekund chyba, bo one były na magnes, więc po prostu wchodził za ściankę i wychodził razem już ze skrzydłami, więc to było takie robiące wrażenie.
6: Tutaj o tych elementach właśnie takich specjalnych Ania z kolei wspominała o świetle i sama światło miała, to znaczy jej magiczna laska miała różne efekty wgrane w siebie, pozwoliło jej to czarować i różne błyski oraz animacje tak. wyświetlać na tym jej magicznym krysztale, więc to był nasz drugi jakby taki gimmick. A trzecim gimmickiem, na który postawiliśmy, były efekty praktyczne, bardzo je lubimy. W związku z tym, jeśli mieliśmy skrzynię, skrzynia była prawdziwa, trzeba było ją otworzyć i z niej coś wyjąć. Jeśli mieliśmy ukryty skarb za ścianą, no to była tajna
7: dźwignia,
6: za którą trzeba było pociągnąć, żeby ta ściana się otworzyła fizycznie. Była to interakcja z rekwizytem scenicznym i myślę, że właśnie tego typu podejście do pracy, gdzie wykorzystujemy kilka lub ile się da w jak najlepszym stopniu, po angielsku powiedział, że gimmick, tak, jakiegoś tam aspektu rozrywkowego, jak to nam się udaje i to wszystko wyjdzie, jest wysynchronizowane i światełko się udadzą i skrzydełko się udadzą i lawarek się uda, no to nagle 3-4 mamy scenkę, która jest jaka jest i udaje się nam zająć pierwsze miejsce. Prawdziwym skarbem była przyjaźń, którą stworzyli po drodze.
7: Tak.
1: SK Poznań.
3: Pytanie, które już usłyszeliście wiele razy, ale jak zaczęła się wasza przygoda z cosplayem? Jak to wyszło? Jak doszło w ogóle do tego wszystkiego?
7: To chyba ja muszę zacząć.
6: No, chronologicznie muszę zacząć.
7: To jest zabawna historia. Znaczy, ja już w sumie jak byłam nastolatką, to w sumie już tak imponował mi ten cosplay. Nie robiłam cosplayu wtedy. No ale teraz niedawno, no bo te 3-4 lata temu, ja też w ogóle nagrywam content w postaci coverów. Prowadzę YouTube'a i TikToka. Robię covery po polsku, więc jakoś tak mi tu zainspirowało mnie, że może by się też przebrać w cosplay. No jakby się od tego zaczęło. Potem stwierdziłam, może by pójść na konkurs, bo w sumie fajnie idzie. No i na początku Dorian był moim pomocnikiem.
6: Tak, w Polsce, mimo że wyraz jest angielski, funkcjonuje nazwa helper. Helper to jest taka osoba, która ma prawo przebywać na backstage'u, ma prawo pomagać danej osobie w przygotowaniu do scenki. Czasem jest dozwolone, żeby się znalazła na scenie niewidoczna i pomagała z niektórymi rekwizytami. No i funkcja helpera to jest właśnie taki pomagacz, pomagier.
3: I stąd, jak rozumiem, wzięła się twoja ksywa.
6: Dokładnie, stąd się
7: wzięła. I teraz po prostu wszyscy są very confused.
6: Tak, jest bardzo to zabawne. No bo to zawsze było Ayo i jej helper, no bo Ayo wchodziła na backstage i z nią wchodził jej helper, czyli ja. No i na pewnym etapie już wywaliliśmy jej z tego równania i jest Ayo i helper. I tak jak Ania wspomina, jest to bardzo konfundujące dla wszystkich zaangażowanych w konkursy, bo nagle jest ktoś z helper małą literą, ktoś helper wielką literą. Czy ten człowiek jest reprezentantem, czy jest tylko pomocnikiem? Nie wiadomo, trzeba zapytać.
7: I teraz możesz mieć koszulkę z każdego konwentu ze swoją ksywką.
6: No to będę właśnie koszulkę, którą mam na sobie, jest z Ryukonu i na plecach ma napisane helper, bo wszyscy helperzy, którzy pracowali na Pyrkonie, mieli taką koszulkę. Więc mogę sobie bezkarnie nosić koszulki z różnych konwentów, twierdząc, że jest mój nick na plecach.
3: To rzeczywiście jest świetna historia. Słuchajcie, na przestrzeni tych kilku ostatnich lat, jak ten cosplay w Polsce, może też lokalnie w Poznaniu się rozwija?
7: Ciężko chyba powiedzieć, jak się rozwija. Wydaje mi się, że się stale rozwija. Nie wiem, czy jakiś skok zaobserwowaliśmy w przeciągu tych 4 lat, nie wiem.
6: Myślę, że technologicznie pojawiły się druki 3D i okay, to był duży
7: dobra.
6: Skok, ale zanim przejdziemy okay. może do tego, no to cosplay będzie po prostu kumulatywnym doświadczeniem całego środowiska, czyli im więcej konkursów się będzie działo, im ciekawsze rzeczy będą się na tych konkursach pokazywać, im ciekawsze scenki, im ciekawsze stroje, tym będzie to wpływać na pozostałą część. Jeśli ktoś wygrywał, dajmy na to, sfabularyzowaną scenką, które stały się ostatnio tym de facto złotym środkiem, no to coraz więcej osób, hej, ja też chcę wygrać, no to spróbujmy robić fabularyzowane scenki, gdzie na przykład z tego co wiem, nie było mnie tutaj 4, 5, 6 lat temu, ale śpiewane scenki, czy lip-syncowe scenki też były bardzo popularne, czy taneczne.
7: No, ja myślę, że my jesteśmy teraz za krótko w tym community, żeby jakieś takie ważne zmiany zaobserwować. No jest to krótko.
6: To jest taki progres. Ludzie widzą co wygrywa, w związku z tym chcą to emulować i środowisko zmierza w jakimś kierunku. I tak samo teraz właśnie wspomniałem o technologii, czyli odkąd pojawił się druk 3D, to zdecydowanie widać, że szczegółowość strojów wzrasta, bo technologia pozwala odtwarzać coraz więcej szczegółów. Rekwizyty sceniczne stają się coraz bardziej zaawansowane, no bo można je teraz stworzyć. Nie można było robić precyzyjnych guzików z pianki Ewa i z termoplastycznych materiałów, a w druku 3D, jak już
7: no jest to
6: się pojawiło,
7: pojawia się to.
5: Marzeniem Ayo i Helpera jest wygranie konkursu cosplay w Japonii. Historia projektowana na ścianach Gniezna w pierwszej stolicy kraju będzie można zwiedzać szlakiem projekcji na ścianach, o czym więcej mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
8: Wygląda na to, że pierwsza instalacja tego typu w Polsce, trasa spacerowa związana z mappingiem i historią Polski, historią Gniezna również oczywiście. To ma być też atrakcja turystyczna, która zatrzyma turystów wieczorami w Gnieźnie. Gniezno jest miastem, które przyciąga turystów, jest takim celem różnych, ale często jednodniowych wycieczek. Turyści zwiedzają Szlak Piastowski, zwiedzają okolice, są w Poznaniu, wpadają do Gniezna na kilka godzin i my chcemy się rozwijać też w ten sposób, żeby turystów zatrzymać również tutaj na noc po prostu i żeby może z Gniezna zrobić bazę wypadową na tereny na przykład Szlaku Piastowskiego, więc chcemy, żeby byli u nas również wieczorem, a mapping ma swoje projekcje właśnie mieć wieczorami, czyli w różnych godzinach, no bo w różnych porach roku o różnych godzinach robi się ciemno po prostu, czyli latem będą to późne godziny, zimą pewnie już takie popołudniowe, bo wtedy już jest ciemno. No i wtedy po prostu będziemy prezentować tą historię Polski na ścianach pięknych gnieźnieńskich budynków. Mamy 5 lokalizacji. Zaczynamy, można powiedzieć, przy dworcu PKP, czyli jeżeli ktoś przyjedzie wieczorem do Gniezna, no to wysiada i rozpoczyna tą trasę właśnie spacerową z mappingiem. Pierwszy budynek to jest Urząd Miejski w Gnieźnie. To są takie krótkie, 2-3-minutowe filmy, animacje. Mapping, który ukaże legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o założeniu państwa polskiego. Idziemy dalej w kierunku centrum miasta, idziemy w ogóle ulicą Chrobrego, więc naprawdę mówimy o ścisłym centrum do drugiego liceum, które zresztą nosi nazwę Dąbrówki. No i tam właśnie będzie o Dąbrówce mowa i o jej roli no, w początkach państwa polskiego, jej przybycie do Gniezna, chrzest Polski, Bolesław Chrobry, urodzenie się Bolesława Chrobrego i ta historia. Później dalej idziemy do Starego Ratusza, czyli też Deptak, ulica Chrobrego. To będzie krótki film, który będzie dotyczył historii od Dąbrówki i Bolesława Chrobrego do Powstania Wielkopolskiego, więc tu jest taki już szeroki zakres czasowy. To też jest artystyczna wizja i tutaj nie chodzi o to, żeby szczegółowo tę historię przedstawiać, bo po prostu nie sposób to zrobić oczywiście. Dalej mamy Szkołę Podstawową numer 1 i Powstanie Wielkopolskie. To też taki ważny moment w historii naszego miasta i w ogóle kraju Wielkopolski, więc właśnie Powstanie Wielkopolskie będzie przedstawione. I piąty seans to będzie mapping na wodzie, także tutaj nie na budynku, tylko na wodzie, nad jeziorem Jelonek w Gnieźnie. Turysta, który do tego mappingu ostatniego będzie musiał dojść, będzie szedł w pobliżu katedry, więc ten spacer taki myślę, że przyjemny z historią w tle będzie uskuteczniał, aż dojdzie właśnie do jeziora Jelonek, a tam będzie opowiedziana historia dużych, wielkich jubileuszy, czyli jubileuszu tysiąclecia chrztu polskiego 1966 i tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego i na tym koniec i zapraszamy turystę, żeby został w Gnieźnie, zwiedzał cały Trakt Królewski, bo mapping też będzie elementem Traktu Królewskiego, czyli naszej takiej trasy spacerowej i będzie jego uzupełnieniem.
3: Jeżeli chodzi o Gniezno, tak patrząc turystycznie, myślę, że jest głównie kojarzone rzeczywiście jako pierwsza stolica, jako te miejsce pierwszych piastów. Ale co Gniezno ma do zaoferowania poza tym ogromną historią związaną z początkami państwa polskiego?
8: To jest oczywiście podstawa też naszej promocji turystycznej. Nie sposób od tego uciec i nie zamierzamy od tego uciekać. Jesteśmy z tego wszystkiego dumni. Natomiast Gniezno też ma wspaniałą historię XIX wieku. Jest w ogóle też, myślę, że interesującym miastem współcześnie, miastem, które ma dużo zieleni, 2 jeziora w centrum miasta, więc takim też myślę, że przyjemnym miejscem rekreacyjnym po prostu. Wokół Gniezna jest mnóstwo jezior, więc też osoby, które przyjeżdżają na przykład do Gniezna, mogą tutaj tą bazę wypadową mieć, liznąć historii, liznąć fajnej też gastronomii, bo też w ostatnich latach tutaj w Gnieźnie ten temat się bardzo rozwinął, no ale też jeździć po okolicy, która również jest przepiękna.
5: Atrakcja będzie dostępna od połowy października. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Zachęcam Was do odwiedzenia nas w social mediach, profil Eska Poznań News na Facebooku i na Instagramie, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej poznańsk.pl. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
9: News.
10: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl. A już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
11: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna, w studiu Eski, po prostu Oskar Cyms. Cześć!
12: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
11: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
12: Tak?
11: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
12: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo.
11: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, naprawiłeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
12: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
11: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości? Nie.
12: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
11: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
12: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
11: Mhm, ale pracujesz jakoś nad tym?
12: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół, jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie, w sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego, jest super, oni mnie niosą.
11: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, no to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
12: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
11: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
12: No może tak,
11: na siebie nakładasz?
12: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
11: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
12: Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
11: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
12: No dobrze, dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja, no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego, ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
11: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
12: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby tak. Wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc... Więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
11: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
12: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
11: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
12: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
11: Ja widziałem na openerze, że cię zaczepiali.
12: Tak, tak.
11: Oglądałem sobie to z ukrycia.
12: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
11: A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
12: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak... W sensie, no... Jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to... Wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
11: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
12: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, treści, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, mam problem z pamięcią do szczegółów.
11: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
12: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
10: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na... Łukasz Zduńczek, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz Tom Pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
9: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie w tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
10: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
11: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Bo z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka. Że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cymst w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
12: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
11: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
12: Tak, tak mi się wydaje, no.
11: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
12: Ostatnio? Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek... Złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
11: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez zaledwie 4 lata?
12: Nie wiem.
11: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwili, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
12: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może powinienem częściej. jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
11: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
12: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie, jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
11: I chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
12: No, dosłownie.
11: Ekstra.
12: Ja, no mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
11: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
12: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
11: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
12: Czym jest?
11: W tych latach spędzonych, tak, przy showbiznesie.
12: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi, z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
11: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, jest nasz ulubiony kadr, Oskar w samochodzie.
12: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak mam zadowolenie.
3: Nie no przestań, grasz tyle koncertów.
12: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
3: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
12: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
3: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
12: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No, nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
3: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
12: Co masz na myśli dokładnie?
3: Bo wiem, że granice fani czasami wymagają bardzo dużo, czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
12: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą i jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
3: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
12: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
3: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
12: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki, no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądał jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
3: Ale też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
12: Ja nie wiem.
3: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus. Ja nie jakiegoś wiem, aktualnie jest bardzo popularnego.
12: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
3: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
12: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiły dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
11: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
12: Boże, nie wiem, no dużo, dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
10: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
13: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym, tak naprawdę.
14: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
13: Warto było.
14: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
10: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski, z raperami rozmawia Mati Fuczyło.
15: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
16: Siemanko, witam.
15: Vivi Simon też tu
16: Siemanko.
15: Jest. No i Palar.
17: No witam serdecznie.
15: Gotowi jesteście?
17: Tak jest.
16: No pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
15: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
16: poznasz
15: tym.
16: Poznasz prawdę.
15: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to Wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
16: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
15: Po drodze, wszystko
16: po drodze. Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
12: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
15: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
12: Dokładnie, dokładnie.
15: Palar jest cicho,
17: ja
15: obawiam się,
17: audycji.
15: Że ty... Audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
17: ciebie?
15: Mnie wygryźć?
17: No. Nie, na twój głos, ja bym
15: ta cisza,
17: nie konkurował z takim.
15: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś
17: tak.
15: Tam na miejscu, miałeś
17: tak zwany
15: sporo do czynienia. Lip-sync był nagrywany.
16: Natomiast nie było jakie.
17: Bo takie klaskanie.
15: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy Hustler to jest Vivi Simon, co?
16: Tak, tak nawet przybrałem taki kostium.
17: Skin.
16: Garnitur teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
15: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale No tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
16: No, stary. Dominacja
12: się chyba. Genetyczna.
16: No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzuconymi tako. Na zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
12: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę, tak, największy hit, no, to była ostatnia.
16: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
12: Z tydzień przed wylotem.
16: Jo, z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do nie dorzucić jeszcze.
12: Tak, bonus track,
16: tak, jako bonus track, ale
12: nawet clip zrobiliśmy.
16: Jo, nawet clip zrobiliśmy, tak, clip nakreśliliśmy.
12: Oh, wow. Ale fajna nuta w ogóle.
16: Tak.
3: Fajna.
16: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie,
12: nie? No, to jest pamiątka od razu.
16: No, taka, wiesz.
12: Tam nakręciliśmy tam ten
16: teledysk. Jest tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płycie.
12: No i my nasze solówki.
16: No, to chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
12: Tak jest.
16: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty.
15: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitechor mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat Kalifornia Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który sprawia. Kalifornia Records, to wszystko.

0: określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak?
1: Padar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
2: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
1: Czyli tuptanie nóżką Padara oznacza, że to jest wyznacznik.
2: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
3: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy
1: może
3: tak,
1: kurczę,
3: no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
2: Nie tym razem.
3: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
0: Nie tylko o to chodzi.
3: Jakby jest wiele, wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy, no i tyle, nie?
0: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
2: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
3: Tak, no to jakby wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no dokładnie. Do tego tak to wygląda. No.
1: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
0: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
1: To akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
3: Padałoby. Fajna pioseneczka.
1: Fajna pioseneczka.
0: Motywująca,
3: tak.
1: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacji oczywiście.
0: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
3: Klipy.
2: Dwa pełne tygodnie to wyjęte były.
0: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
3: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, ostatecznie zostaliśmy 4
2: ale
3: tygodnie.
2: Ale i tak się nagrało.
3: No i tak się nagrało, ale właśnie ten 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, ma Padar żywym.
0: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
3: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, ze szczerbami i mówią, no panowie,
2: nie będę mówił jak,
3: nie?
0: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują. I zamknięty Wielki Kanion.
3: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, ja co patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny.
1: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś Fata Morgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Padar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Padar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
2: oczywiście,
1: scenograf.
2: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
1: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz to.
2: Tak, ja to wymyśliłem.
1: Łajcior chyba nie jest zachwycony tym

0: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
1: Nie będę mówił jak.
2: Jaki był pierwszy pomysł u Palara?
0: Nie mogę mówić takich rzeczy.
3: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
0: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu.
1: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese.
2: Scorsese czeka.
1: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał. Okay. Wiesz, o co chodzi, ogarniał. No to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Okay.
3: Patryk Vega.
1: Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, wiesz, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
3: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
2: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
3: Palaro
2: temat tego.
3: Sorrentino.
0: Właśnie
2: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No i znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
0: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
2: No, no.
1: Znany piłkarz.
3: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie korzenie.
0: Tak.
2: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
3: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
2: No pewnie.
1: Spojrzał na mnie ogólnie, nie
2: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
1: Nie bój się, Maula, nie bój się.
3: Jak ten, jak Lil Durk
1: tak, tak,
3: i
1: tak, tak, tak,
3: King Von, tak?
1: Tak, dokładnie ta
3: no,
1: scena.
3: Chciałem właśnie otworzyć.
2: Otworzyliśmy to.
3: No, no w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
1: I co innego niż ty masz też...
3: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie, no i tyle.
1: No, okay. Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy, mamy szkielet, mamy zarys, mamy
3: jakąś
1: pomysł,
3: treść też.
1: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu singiel, za dwa miesiące macie kolejny singiel. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie Focus Track, jest premiera, dzień
3: tak,
1: dobry.
3: Jest.
1: Nie,
3: no,
1: chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę, nie? Czy nam wyjdzie? No mam nadzieję, że tak, ale to jeszcze zaczął, nie?
2: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest, pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę,
0: nie,
2: no i mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
5: Cześć, cześć.
4: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
5: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tutaj śpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę. więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
4: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
5: Tak, tak. Oczywiście wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian. Czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
4: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Poczelnim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
5: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
4: to się wydarzyło.
5: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
4: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
5: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą. Oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład. I to była moja jedyna z nim próba. A potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE. Także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i... No, takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że potem już mnie nic nie zdziwi.
4: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
5: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tam z nim witam. Buongiorno, mi chiamo Iulia Vieniava, come stai? On, parla italiana, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli. Ja miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
4: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś? Czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
5: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam

0: żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
1: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
0: No właśnie śpiewaniem z Andrzejem Poczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No do tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
1: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
0: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fosse. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Fosse. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalanego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat, uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już się nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysku tej piosenki i moim zdaniem jak do tej pory jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a.

0: 10 rano do 4 rano. Także please, please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: To jest taka twoja inspiracja,
1: Ariana Grande?
0: Polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym i o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza.
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się na tym skończyć.
0: Trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten. Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Ha! Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze, chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata, numer Chłopaki, i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a macie na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory się powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Choć my uważamy, że te wszystkie, ja ostatnio wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: To jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale to nie jest ten numer, czy
2: wiesz,
3: to nie jest ten numer.
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześni,
2: ale
3: idziemy do
2: wiecie,
3: szkoły.
2: O co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest tak. Jest tak, a zwłaszcza zawsze jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
3: A ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: A no to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach. U nas na spokojnie 19. Już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
3: Zapisuj.
1: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody
3: się sprawdzi. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem, tak. I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
4: Żyje. Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ringmable, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ringmable i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ringmable z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie lato, który jak sami stwierdzili pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
2: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
4: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23:00. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Matifu czyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes. I wanna f-

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko. W najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na Askowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja statusiem jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo no więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
4: Też chcesz imprezować?
3: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor. Jeden z wielu. Kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
5: Bierz dobry przykład. A kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne. Łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców.

0: Zaprojektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
1: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Auto Kompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kąbrowskiego 449. Zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
5: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
6: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
7: Volkswagen.
8: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
9: Gdzie ty mnie prowadzisz?
8: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
10: Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
11: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
18: Poznań na czasie.
19: Bartek Kujewski i Łasuchy mogą zrobić głośniej, bo przypominam, że dziś do 20 na Bułgarskiej odbywa się największy zlot food trucków w Wielkopolsce, czyli Wielka Szama na stadionie. Na miejscu czekają na Was smaki Hiszpanii, Włoch, Gruzji, Azji i mógłbym tak wymieniać naprawdę długo. Poza tym nie zabraknie kolorowych dmuchańców, strefy ASG czy kącika artystycznego dla dzieci. Wstęp oczywiście za darmożkę.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
20: Muzyką się żyje.
21: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Gaga. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
0: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
21: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do Gorącej Dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski i właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Szukasz kontaktu? W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz kursy językowe, stacjonarne lub online. 25 lat doświadczenia, profesjonalna kadra i nowoczesne metody nauczania. Zobacz, jak przyjemna i skuteczna jest nauka języków w kontakcie. Sprawdź też Kontakt Espanol. Najwięcej hiszpańskiego w Poznaniu. Wejdź na kontakt.co.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin Van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja, no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi, bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co? Co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social mediach Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wdała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
10: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
9: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy. I co, mogę tak wymieniać dalej? Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. Pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usądźcie i korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo. A Sonita i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
8: Gdzie ty mnie prowadzisz?
7: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
11: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
12: Volkswagen.
13: I po reklamie.
14: Skąd

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling, od 25 lat w Polsce.
8: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
13: Poznań na czasie.
14: Bartek Łojewski i mam coś muzycznego. Na pewno kojarzycie Artura Żmijewskiego, ale nie wiem, ilu z Was wie, że ten ceniony polski aktor zachwyca również śpiewem. Kto chce się przekonać o jego wokalnych atutach, ten ma szansę to zrobić już jutro w Teatrze Wielkim o 19. Żmijewski wraz z zespołem oddadzą hołd twórczości Leonarda Cohena. Więcej informacji na stronie organizatora.
12: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
15: Muzyką się żyje.
16: Oskar Tymms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
17: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
16: Całą rozmowę z Oskarem Tymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy Ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w eskowym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
17: Potrzebuję.
16: Oj, to nie to. Już.
18: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym, po prostu jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
16: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
18: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
16: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Monks. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To m.in. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? The good girl in your tree.

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
10: Tak, podobny do naszego.
9: No właśnie, równie piękny.
10: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
11: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermatch w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Same się pogłaśniają. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz,
0: możesz
1: dawaj.
0: Sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda
3: Day. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
16: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
15: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK już różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warso Tower w Warszawie. I to nie tak, że, słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warso Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
6: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
7: Volkswagen.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

Muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
12: Gdzie ty mnie prowadzisz?
11: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
15: Poznań na czasie.
16: Bartek Łojewski i tym razem mam coś dla lubiących aktywność fizyczną. W najbliższą środę o 15.30 chętni będą mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach jogi. Spotkanie odbędzie się w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Wystarczy zabrać wygodny strój, matę do jogi i dobry nastrój. Organizatorzy podkreślają, że to jest wydarzenie otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. Zgłoszenia trzeba wysłać mailowo, a adres znajdziecie na stronie miasta.
14: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
17: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warso Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warso Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
18: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
17: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
19: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warso Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
20: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
19: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: to Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie jeszcze przed premierą w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pan Rymbiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Less mess, less stress.
15: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
16: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
19: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
18: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
19: Ach, ci panowie z Media Expert.
18: Prawda?
20: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
4: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autokompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
11: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
12: Volkswagen.
13: I po reklamie.
14: Minęła 15, czas na SK News. Paulina Horbatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
15: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
14: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1C i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
16: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
17: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
14: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
18: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
17: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
18: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC i ten też. Time Impala w SC. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: SK.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
7: Gdzie ty mnie prowadzisz?
6: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
18: Poznań na czasie.
19: Bartek Ujewski i tym razem coś dla lubiących rękodzieło. Fyrtel Główna zaprasza na wtorek na godzinę 17 na warsztaty zrobienia mydła. Wybierzecie ulubione zapachy, kolory, kształty i dodatki, a przy wspólnym stole poeksperymentujecie z formą i fakturą. Stworzycie kompozycje dopasowane więc do własnych gustów i pomysłów. Całość jest oczywiście za darmo, a więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Fyrtla Główna.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
0: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
16: Nasz
0: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
18: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
20: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje. To jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem. O, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8+4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

to młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy. Dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda
4: Day. Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
23: I po reklamie.
24: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
25: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
24: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
26: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
24: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Lina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
18: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: I po reklamie.

0: Axwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla Was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.
1: Eska. Eska.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
21: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
22: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
23: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
24: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
25: Play.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
28: Ty, ale akcja.
27: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
28: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
29: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
30: I po reklamie.
31: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
32: Poznań na czasie.
33: Bartek Łojewski i tym razem coś międzynarodowego. Konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego ruszy w Poznaniu 9 października. To najstarsze takie wydarzenie na świecie, bo po raz pierwszy odbyło się w 1935 roku. W najbliższej edycji weźmie udział 50 uczestników spośród ponad 250 zgłoszeń z 36 krajów. Gala wręczenia nagród i pierwszy koncert laureatów 23 października, a pula nagród wynosi 120 tysięcy euro.
31: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: I po reklamie.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
1: Cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
1: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tutaj śpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
1: Tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian. Czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
0: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
1: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
0: to się wydarzyło.
1: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
0: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
1: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą. Oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład. I to była moja jedyna z nim próba. A potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE. Także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i no takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
0: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
1: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak z nim witałam. Buongiorno. Chiamo i wieniawa, come stai? On, parla italiana, mnie, no. I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli. Ja miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Matteo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
1: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze mam to mówiłam. Jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam.

0: żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć się na górę.
1: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
0: No właśnie, śpiewaniem z Andrzejem Poczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No do tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. Jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
1: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
0: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fosse. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Fosse. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi tyle dysku tej piosenki i moim zdaniem jak do tej pory jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to. I prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever. 18 godzin siedzieliśmy. Od 10 rano do 4 rano. Także please, zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka twoja
0: o to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym i o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza.
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się, na tym skończyć.
0: Trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co tu zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten. Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andrzejem Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze, chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie Lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa. To wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. I jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszystkie powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: No my uważamy, że te wszystkie, ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: To jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż, niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale wiesz, to nie jest ten numer, czy
2: wiesz,
3: to już nie jest ten numer.
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześni,
2: ale
3: idziemy do szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu,
3: no,
1: nie?
3: No, ale jest tak, jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam, ja jestem w stanie przewidzieć pogodę, mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini, ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy to.
3: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się
3: sprawdza. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem, tak. I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
3: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
2: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
1: Warto było.
2: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
1: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski, z raperami rozmawia Mati Fuczyło.
4: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu, dokładnie Kalifornia Records, White 2115, siemanko.
5: Siemanko, witam.
4: Vivi Simon też tu
5: siemanko.
4: Jest.
5: Siemanko.
4: No i Palar.
5: No witam serdecznie.
4: Gotowi jesteście?
5: Tak jest.
3: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
4: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
3: poznasz
4: tym.
3: Prawdę.
4: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to w Esce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
3: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
4: Po drodze, wszystko
3: po drodze.
5: Mieliśmy tutaj taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
3: Właśnie, sobie, no. Właśnie, tym bardziej, że ja kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
4: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
3: Dokładnie, dokładnie.
4: Palar jest cicho,
5: ja
4: obawiam się,
5: audycji.
4: Że ty... Audycję
5: nie,
4: ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
5: ciebie?
4: Mnie wygryźć?
5: No. Nie, na twój głos, ja bym ta nie cisza, konkurował z takim.
4: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whitechair 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam, byłeś
5: tak.
4: Tam na miejscu, miałeś
5: lip-sync, tak zwany
4: sporo do czynienia, lip-sync był nagrywany.
3: Natomiast nie byle jakie.
5: Bo takie klaskanie.
4: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
3: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
5: Skin.
3: Garnitur teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
4: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale. No tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
3: No, stary. Dominacja.
5: Się chyba.
3: Genetyczna.
5: No. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, luźnymi trackami wrzuconymi tako. No a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
3: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Da, wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę największy hit, no. To była ostatnia.
5: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
3: Z tydzień przed wylotem.
5: Jo, z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do nie dorzucić jeszcze.
3: Tak, bonus track,
5: tak, jako bonus track, ale
3: nawet klip zrobiliśmy.
5: Jo, nawet klip zrobiliśmy, tak, klip nakręciliśmy.
3: Oh, wow. Ale fajna nuta w ogóle.
5: Tak,
3: fajna.
5: Ale może no, kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to
3: no,
5: też fajnie będzie,
3: takiego,
5: nie?
3: To jest pamiątka od razu.
5: No, taka,
3: bo
5: wiesz.
3: Tam bo nakręciliśmy
5: tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
3: No i my nasze solówki
5: no, też. No, chłopaki oczywiście swoje solówki by ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, palara rzeczy robiliśmy.
6: Tak jest.
5: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty.
4: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. California Records, to wszystko.
5: Cholera, otóż. Może rzeczywiście,
4: masz nas.
5: Nie?
4: Mam was. Czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić Kalifornia do...
6: Nie no, wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
7: Fajna emocja.
6: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak?
4: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
7: Tak, ja od razu nóżką tuptałem. Okay.
4: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
7: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
5: Wiesz, pytanie... no, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? I, no. A potem mówimy
4: może
5: tak, kurczę, no ale nie zawsze tak jest.
7: No, tak jest.
5: Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
7: Nie tym razem.
5: Nie tym razem, nie? Ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
6: Nie tylko o to chodzi.
5: Jakby jest wiele, wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
6: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
7: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
5: Tak, no to jakby nie wiesz, to daliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Campic Music, no to
6: ładnie.
5: Dlatego tak to wygląda.
4: No. Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas.
6: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
4: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
5: Wypadałoby. Fajna pioseneczka.
4: Fajna pioseneczka.
6: Motywująca.
5: Tak.
4: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
6: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
5: Klipy.
7: Dwa pełne tygodnie to wyjęte były.
6: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni chyba tydzień był taki.
5: Ostatni tydzień, tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
7: Ale i tak się nagrało.
5: No i tak się nagrało, ale właśnie ten czwarty tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my sobie tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
6: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
5: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, ze szczerbami i mówią, no panowie,
7: nie będę mówił jak,
5: nie?
6: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują. I zamknięty Wielki Kanion.
5: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? jedziemy, nie? I też ten kanion się jest w, też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, i tak, ja tu patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, tak, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
6: Tak, był.
5: I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień. Jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles. To oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? Mhm. A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Mhm. Jakieś szalone, szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny. Ten anomalie
4: kraj,
5: jakieś
4: ten
5: tam.
4: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
7: oczywiście,
4: scenograf.
7: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
4: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się,
7: tak.
4: Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
7: to. Tak, ja to wymyśliłem.
4: Tak, o, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
7: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił,
5: nie będę mówił jak. Nie
4: jaki
5: mówił
4: był
5: co?
4: Pierwszy pomysł Palara?
7: Nie mogę mówić takich rzeczy. No,
6: okay. Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
7: Może go użyjemy kiedyś, wiesz, do innego klipu.
5: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
4: czeka.
5: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, wiesz, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
6: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada do tego.
4: Pozdrawiamy,
6: tak?
4: Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
6: Palaro
4: temat tego.
6: Sorrentino.
7: Właśnie jak
4: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. Znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
7: Dużo jest jeszcze Palaro Pereira.
4: No,
5: znany piłkarz.
6: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie korzenie.
7: Tak.
4: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
6: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
4: No pewnie.
5: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
4: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
5: Nie
4: bój
5: się, Maula, nie bój się.
6: jak ten, jak Lil Durk
5: i
6: King Von, tak?
5: Tak, dokładnie ta scena.
6: Chciałem właśnie otworzyć.
4: Otworzyliśmy to.
6: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Mm-hmm. Trochę też innego niż te bangery, co ma

0: i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy, mamy szkielet, mamy zarys, mamy
1: jakąś
0: pomysł,
1: treść też.
0: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu single, za dwa miesiące macie kolejny single. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie Focus Track, jest premiera, dzień
2: tak,
0: dobry.
2: Jest.
0: Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę, nie? Czy nam wyjdzie? No mam nadzieję, że tak, ale to jeszcze zaczął, nie?
2: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest, pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę,
1: nie,
2: no i mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chrusiak, Kundelbury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
4: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
3: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
5: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zacieszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
6: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
5: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
6: Tak, tak mi się wydaje, no.
5: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
6: Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
5: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez no zaledwie 4 lata?
6: Nie wiem.
5: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwil, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
6: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości i nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej

0: I mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to, może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
1: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
0: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja się pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie, jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
1: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
0: No, dosłownie.
1: Ekstra.
0: Ja, mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
1: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
0: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
1: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
0: Czym jest?
1: W tych latach spędzonych, tak, przy biznesie.
0: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi. Z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
1: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami, jak oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo, przygotowując się do tego wywiadu. Obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, jest nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
0: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz, co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu, no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też, jakby, no, człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No, staram się dbać o nich. Czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
1: Nie, no przestań, grasz tyle koncertów.
0: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
1: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
0: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
1: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
0: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną. U mnie odcinam to, jak tylko mogę.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
0: Co masz na myśli dokładnie?
1: Bo wiem, że fani czasami wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
0: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą i jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać, a ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
0: No czasem mi się wyświetla na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
1: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
0: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki, no, śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądał jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
1: Ale ja też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
0: Ja nie wiem.
1: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus. Ja nie jakiegoś wiem, aktualnie bardzo popularnego. Serial.
0: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
1: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
2: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiły dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
1: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
2: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
3: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl. A już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
1: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna w studiu Eski, po prostu Oskar Cyms. O. Cześć!
2: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
1: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
2: Tak?
1: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
2: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
1: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, nabrałeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
2: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
1: A ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
0: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
1: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
0: No może coś w tym jest.
4: Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości, ja bym tego chyba tak nie generalizował, natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność, jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika z nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
1: Mhm, ale pracujesz jakoś nad tym?
0: Nie, szczerze mówiąc nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół. Jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną. Jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam stuprocentową pewność siebie. W sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego jest super. Oni mnie niosą.
1: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
0: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
1: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
0: No może tak.
1: Sam na siebie nakładasz?
0: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
1: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
0: Ale... Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
1: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
0: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania, ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja, no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego, ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
1: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
0: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe, i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
1: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
0: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
1: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
0: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
1: Nawet widziałem na openerze, że cię zaczepiali.
0: Tak, tak.
1: Oglądałem sobie to z ukrycia.
0: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
1: A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
0: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak w sensie, no jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, jest już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem
4: Znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce,
1: okay.
4: Bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, okay. Więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
1: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
4: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, problem z pamięcią do szczegółów.
1: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
4: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
3: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na...
5: SK Poznań News.
6: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Mistrzowie cosplayu są z Poznania. Duet Ayo i Helper stanęli na szczycie podium podczas Japan Expo w Paryżu. W rozmowie z Ari Habir opowiedzieli o swojej historii cosplayu i jak działają konkursy.
7: Dana organizacja wyznacza sobie jakieś zasady, których będzie się trzymać przy organizowaniu konkursu. No i te zasady obowiązują wtedy wszystkie kraje, które podejmują się rywalizacji. W przypadku ECG te zasady są opisane w następujący sposób. Każdy z uczestników musi własnoręcznie wykonać kostium. Ten kostium musi być oparty o coś, co my nazywamy materiałem referencyjnym, czyli zdjęciem, screenshotem, czymś wizualnym, co przedstawia daną postać. I to jest to pierwsze 50% konkursu, czyli twoim zadaniem jest odtworzenie tegoż zdjęcia, jak najlepiej potrafisz. Następnie w tym stroju jest oczekiwane, że przeprowadzi się jakiś występ sceniczny. Ma to być rozrywkowa forma pokazana szeroko pojętej publiczności. I mając te dwa elementy, jest dobrany panel jurorski ekspertów, który oceni zarówno jak dobrze i jak skomplikowanie został stworzony ten strój oraz jak ciekawie została zinscenizowana dana forma oraz jak...
8: No po prostu technicznie dobre jest to wykonanie.
7: Jak wiele rozrywki dostarcza dane.
8: To jest taka teatralna forma, bardzo krótka, ale teatralna.
7: Tak.
9: To na waszym przykładzie, co to było?
8: My przygotowaliśmy stroje z gry Dragon Age The Veilguard, postaci Nevgalos i Lucanis de la Morte. No, my już sobie w sumie dawno planowaliśmy te stroje, już jak trailer wyszedł gry, jestem super fanką Dragon Age'a. No, może nie jestem taka super zadowolona z tej najlepszej odsłony, ale designy są piękne.
7: Jak tylko Ania zobaczyła postać Nev, już wiedziała, że ten cosplay powstanie.
8: Dokładnie.
7: Nieważne jaka będzie gra, cosplay będzie miał miejsce.
8: Tak. Więc design przepiękny, dlatego zdecydowaliśmy się na to. Też wybierając kostium na takiej rangi konkurs, no trzeba wziąć pod uwagę, że ten kostium musi być na tyle skomplikowany, żeby móc zaprezentować za pomocą niego wiele rzeczy, że tak powiem, popisać się trochę.
7: Jednym z elementów oceny jest, jak dużo technik użyjesz w danym stroju oraz jak dobrze zostały wyegzekwowane. Stąd szukasz designów, które dają ci okazję na to, żeby, tak jak Ania to powiedziała, no popisać się niejako.
8: Popisać się. Stąd stroje z Monster Huntera są bardzo popularne.
7: Oraz stroje z Dark Soulsów.
8: Tak, bo tam jest po prostu fashion show, jeśli chodzi... Tak, tak. No i jeśli chodzi o tą formę scenki, ciężko jakby bardzo ogólnie opisać, co podczas tych scenek się robi. Teoretycznie jest to po prostu forma, która ma zaprezentować daną postać. Ma się, w zależności od konkursu, między 1 minutę a 2,5–3 minuty.
7: W naszym wypadku były to właśnie 2,5 minuty
8: chyba, na to, żeby w jakiś sposób zaprezentować daną postać, czy grę, czy inne medium, z którego robimy strój. No i bardzo często są to scenki fabularne. Jest to dosyć trudne, żeby jakąś historię zaprezentować w 2,5 minuty. Natomiast, no, ludzie robią naprawdę super rzeczy. I jeszcze warto wspomnieć, że na międzynarodowych konkursach dochodzą do tego jeszcze takie zaskakujące rzeczy podczas tych występów, typu postać się unosi do góry, światła, dym i inne takie rzeczy.
7: Postać znika, postać się pojawia w innym stroju.
8: Zmiany strojów.
7: W związku z tym to jest ten aspekt rozrywkowy, o którym wspominałem wcześniej, więc w naszym przypadku, może już troszkę na konkretach pracujmy, ze względu na to, że Dragon Age jest dosyć klasycznym wytworem fantasy, aby upewnić się, że nasza widownia zrozumie, o czym my mówimy i co chcemy przedstawić, postanowiliśmy troszkę uprościć te nasze postaci, nadać im jedną cechę, która pozwoli bardzo szybko publiczności zrozumieć, o czym mówimy, czyli zrobiliśmy takiego klasyczną panią mag, która jest lepsza od wszystkich innych ludzi na Ziemi, żeby to było bardzo czytelne, wiemy, że mag, wiemy, że z arystokracji, i zrobiliśmy łotrzyka, który jest bardzo pewny siebie, bo zawsze mu wszystko fartem wychodzi. Ten zarówno strój, jak i zachowanie obu tych postaci bardzo szybko publiczności pozwala zidentyfikować ten archetyp i dzięki temu łatwiej jest tę scenkę zrozumieć. I dobraliśmy do tego historię, która naświetla jakby cechy tych dwóch postaci. Historia była fabularna, było to prostu poszukiwanie skarbu w kontekście fantasy.
8: Mówimy o scence fabularnej, ale tak naprawdę 2,5 minuty, czy tam 2 minuty, no to jesteśmy w stanie dosłownie jeden jakiś aspekt zamieścić, czyli przykładowo u nas było to po prostu poszukiwanie skarbu i znalezienie tego skarbu, jakby this is the story.
7: Tak, jest historia w trzech aktach. Postacie chcą znaleźć skarb, postacie szukają skarbu, postacie znajdują skarb. 2,5 minuty, dziękujemy, dobranoc.
8: Tak, nasza scenka jeszcze była pod tym kątem ciekawa, że zrobiliśmy to w formie paradokumentu. To znaczy, mieliśmy nagrane setki, tak zwane, tak jak w klasycznej ukrytej prawdzie. Mieliśmy setki, które nagraliśmy dużo wcześniej przed konkursem, w strojach i tak dalej, z ładnym światłem, z kwiatkiem obok, wszystko tam się zgadzało.
7: I wygodnym
8: gdzie
7: fotelem.
8: Właśnie opowiadam o naszych przeżyciach wewnętrznych podczas trwania tej scenki.
7: Jest to klasyczny odcinek, gdzie postaci coś robią na scenie, akcja jest przerywana, jest puszczana setka króciutko i wracamy potem do fabuły.
8: Tak, z takich zaskakujących efektów w naszym występie, no to była to bardzo szybka zmiana na posiadanie skrzydeł. Mieliśmy świecące skrzydła, które zostały wyczarowane i podczepialiśmy Dorianowi właśnie te skrzydła w przeciągu tam 2 czy 3 sekund chyba, bo one były na magnes, więc po prostu wchodził ze ściankę i wychodził razem już ze skrzydłami, więc to było takie robiące wrażenie.
7: Tutaj o tych elementach właśnie takich specjalnych Ania z kolei wspominała o świetle i sama światło miała, to znaczy jej magiczna laska miała różne efekty wgrane w siebie, pozwoliło jej to czarować i różne błyski oraz animacje wyświetlać na tym jej magicznym krysztale, więc to był nasz drugi jakby taki gimmick. A trzecim gimmickiem, na który postawiliśmy, były efekty praktyczne, bardzo je lubimy. W związku z tym, jeśli mieliśmy skrzynię, skrzynia była prawdziwa, trzeba było ją otworzyć i z niej coś wyjąć. Jeśli mieliśmy ukryty skarb za ścianą, no to była tajna
8: dźwignia,
7: za którą trzeba było pociągnąć, żeby ta ściana się otworzyła fizycznie. Była to interakcja z rekwizytem scenicznym i myślę, że właśnie tego typu podejście do pracy, gdzie wykorzystujemy kilka lub ile się da w jak najlepszym stopniu, po angielsku powiedział, że gimmick, tak? Jakiegoś tam aspektu rozrywkowego. Jak to nam się udaje i to wszystko wyjdzie, jest wysynchronizowane i światełko się udadzą i skrzydełko się udadzą i lawarek się uda, no to nagle 3-4 mamy scenkę, która jest jaka jest i udaje się nam zająć pierwsze miejsce. Prawdziwym skarbem była przyjaźń, którą stworzyli po drodze.
8: Tak.
5: SK Poznań.
9: Pytanie, które już usłyszeliście wiele razy, ale jak zaczęła się wasza przygoda z cosplayem? Jak to wyszło? Jak doszło w ogóle do tego wszystkiego?
8: To chyba ja muszę zacząć.
7: No, chronologicznie musisz zacząć.
8: To jest zabawna historia. Znaczy, ja już w sumie, jak byłam nastolatką, to w sumie już tak imponował mi ten cosplay. Nie robiłam cosplayu wtedy. No ale teraz, niedawno, no bo te 3-4 lata temu, ja też w ogóle nagrywam content w postaci coverów. Prowadzę YouTube'a i TikToka. Robię covery po polsku, więc jakoś tak mi tu zainspirowało mnie, że może by się też przebrać w cosplay. No jakby się od tego zaczęło. Potem stwierdziłam, może by pójść na konkurs, bo w sumie fajnie idzie. No i na początku początku Dorian był moim pomocnikiem.
7: Tak, w Polsce, mimo że wyraz jest angielski, funkcjonuje nazwa helper. Helper to jest taka osoba, która ma prawo przebywać na backstage'u, ma prawo pomagać danej osobie w przygotowaniu do scenki. Czasem jest dozwolone, żeby się znalazła na scenie niewidoczna i pomagała z niektórymi rekwizytami. No i funkcja helpera to jest właśnie taki pomagacz, pomagier.
9: I stąd, jak rozumiem, wzięła się twoja ksywa.
7: Tak, dokładnie. Dokładnie, stąd się
8: wzięła. I teraz po prostu wszyscy są very confused.
7: Tak, jest bardzo to zabawne. No bo to zawsze było Ayo i jej helper, no bo Ayo wchodziła na backstage i z nią wchodził jej helper, czyli ja. No i na pewnym etapie po prostu wywaliliśmy jej z tego równania i jest Ayo i helper. I tak jak Ania wspomina, jest to bardzo konfundujące dla wszystkich zaangażowanych w konkursy, bo nagle jest ktoś z helper małą literą, ktoś helper wielką literą. Czy ten człowiek jest reprezentantem, czy jest tylko pomocnikiem, nie wiadomo, trzeba zapytać.
8: I teraz możesz mieć koszulkę z każdego konwentu ze swoją ksywką.
7: No to będę właśnie koszulkę, którą mam na sobie, jest z Ryukonu i na plecach ma napisane helper, bo wszyscy helperzy, którzy pracowali na Pyrkonie, mieli taką koszulkę, więc mogę sobie bezkarnie nosić koszulki z różnych konwentów, twierdząc, że jest mój nick na plecach.
9: To rzeczywiście jest świetna historia. Słuchajcie, na przestrzeni tych kilku ostatnich lat, jak ten cosplay w Polsce, może też lokalnie w Poznaniu się rozwija?
8: Ciężko chyba powiedzieć, jak się rozwija. Wydaje mi się, że się stale rozwija. Ja nie wiem, czy jakiś skok zaobserwowaliśmy w przeciągu tych 4 lat, nie wiem.
7: Myślę, że technologicznie pojawiły się druki 3D i okay, to był duży skok, ale zanim przejdziemy może do tego, no to cosplay będzie po prostu kumulatywnym doświadczeniem całego środowiska, czyli im więcej konkursów się będzie działo, im ciekawsze rzeczy będą się na tych konkursach pokazywać, im ciekawsze scenki, im ciekawsze stroje, tym będzie to wpływać na pozostałą część. Jeśli ktoś wygrywał, dajmy na to, sfabularyzowaną scenką, które stały się ostatnio tym de facto złotym środkiem, no to coraz więcej osób, hej, ja też chcę wygrać, no to spróbujmy robić fabularyzowane scenki, gdzie na przykład, z tego co wiem, nie było mnie tutaj 4, 5, 6 lat temu, ale śpiewane scenki, czy lip-synkowe scenki też były bardzo popularne, czy taneczne.
8: No, ja myślę, że my jesteśmy teraz za krótko w tym community, żeby jakieś takie ważne zmiany zaobserwować. No jest to krótko.
7: No jest taki progres. Ludzie widzą, co wygrywa, w związku z tym chcą to emulować i środowisko zmierza w jakimś kierunku. I tak samo teraz właśnie wspomniałem o technologii, czyli odkąd pojawił się druk 3D, to zdecydowanie widać, że szczegółowość strojów wzrasta, bo technologia pozwala odtwarzać coraz więcej szczegółów. Rekwizyty sceniczne stają się coraz bardziej zaawansowane, no bo można je teraz stworzyć. Nie można było robić precyzyjnych guzików z pianki Ewa i z termoplastycznych materiałów, a w druku 3D, jak już to się pojawiło, pojawia się to.
6: Marzeniem Ayo i helpera jest wygranie konkursu cosplay w Japonii. Historia projektowana na ścianach Gniezna w pierwszej stolicy kraju będzie można zwiedzać szlakiem projekcji na ścianach, o czym więcej mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
10: Wygląda na to, że pierwsza instalacja tego typu w Polsce, trasa spacerowa związana z mappingiem i historią Polski, historią Gniezna również oczywiście. To ma być też atrakcja turystyczna, która zatrzyma turystów wieczorami w Gnieźnie. Gniezno jest miastem, które przyciąga turystów, jest takim celem różnych, ale często jednodniowych wycieczek. Turyści zwiedzają Szlak Piastowski, zwiedzają okolice, są w Poznaniu, wpadają do Gniezna na kilka godzin i my chcemy się rozwijać też w ten sposób, żeby turystów zatrzymać również tutaj na noc po prostu i żeby może z Gniezna zrobić bazę wypadową na tereny na przykład Szlaku Piastowskiego, więc chcemy, żeby byli u nas również wieczorem, a mapping ma swoje projekcje właśnie mieć wieczorami, czyli o różnych godzinach, no bo w różnych porach roku o różnych godzinach robi się ciemno po prostu, czyli latem będą to późne godziny, zimą pewnie już takie popołudniowe, bo wtedy już jest ciemno. No i wtedy po prostu będziemy prezentować tą historię Polski na ścianach pięknych gnieźnieńskich budynków. Mamy 5 lokalizacji. Zaczynamy, można powiedzieć, przy dworcu PKP, czyli jeżeli ktoś przyjedzie wieczorem do Gniezna, no to wysiada i rozpoczyna tą trasę właśnie spacerową z mappingiem. Pierwszy budynek to jest Urząd Miejski w Gnieźnie. To będą takie krótkie, 2-3-minutowe filmy, animacje. Mapping, który ukaże legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o założeniu państwa polskiego. Idziemy dalej w kierunku centrum miasta, idziemy w ogóle ulicą Chrobrego, więc naprawdę mówimy o ścisłym centrum, do drugiego liceum, które zresztą nosi nazwę Dąbrówki. No i tam właśnie będzie o Dąbrówce mowa i o jej roli w początkach państwa polskiego, jej przybycie do Gniezna, chrzest Polski, Bolesław Chrobry, urodzenie się Bolesława Chrobrego i ta historia. Później dalej idziemy do Starego Ratusza, czyli też Deptak, ulica Chrobrego. To będzie krótki film, który będzie dotyczył historii od Dąbrówki Dąbrówki i Bolesława Chrobrego do powstania wielkopolskiego, więc tu jest taki już szeroki zakres czasowy. To też jest artystyczna wizja i tutaj nie chodzi o to, żeby szczegółowo tę historię przedstawiać, bo po prostu nie sposób to zrobić oczywiście. Dalej mamy Szkołę Podstawową numer 1 i powstanie wielkopolskie. To też taki ważny moment w historii naszego miasta i w ogóle kraju Wielkopolski, więc właśnie powstanie wielkopolskie będzie przedstawione. I piąty seans to będzie mapping na wodzie. Także tutaj nie na budynku, tylko na wodzie nad jeziorem Jelonek w Gnieźnie. Turysta, który do tego mappingu ostatniego będzie musiał dojść, będzie szedł w pobliżu katedry, więc ten spacer taki, myślę, że przyjemny z historią w tle będzie uskuteczniał, aż dojdzie właśnie do jeziora Jelonek. A tam będzie opowiedziana historia dużych, wielkich jubileuszy, czyli jubileuszu tysiąclecia Chrztu Polskiego 1966 i tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. I na tym koniec i zapraszamy turystę, żeby został w Gnieźnie, zwiedzał cały Trakt Królewski, bo mapping też będzie elementem Traktu Królewskiego, czyli naszej takiej trasy spacerowej i będzie jego uzupełnieniem.
9: Jeżeli chodzi o Gniezno, tak patrząc turystycznie, myślę, że jest głównie kojarzone rzeczywiście jako pierwsza stolica, jako te miejsce pierwszych piastów. Ale co Gniezno ma do zaoferowania poza tym ogromną historią związaną z początkami państwa polskiego?
10: To jest oczywiście podstawa też naszej promocji turystycznej. Nie sposób od tego uciec i nie zamierzamy od tego uciekać. Jesteśmy z tego wszystkiego dumni. Natomiast Gniezno też ma wspaniałą historię XIX wieku. Jest w ogóle też, myślę, że interesującym miastem współcześnie, miastem, które ma dużo zieleni, dwa jeziora w centrum miasta, więc takim też myślę, że przyjemnym miejscem rekreacyjnym po prostu. Wokół Gniezna jest mnóstwo jezior, więc też osoby, które przyjeżdżają na przykład do Gniezna, mogą tutaj tą bazę wypadową mieć, liznąć historii, liznąć fajnej też gastronomii, bo też w ostatnich latach tutaj w Gnieźnie ten temat się bardzo rozwinął, no ale też jeździć po okolicy, która również jest przepiękna.
6: Atrakcja będzie dostępna od połowy października. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Zachęcam Was do odwiedzenia nas w social mediach, profil Eska Poznań News na Facebooku i na Instagramie, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej poznań.sk.pl. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
11: Eska Poznań News.
6: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Czy to było morderstwo, czy śmierć w wyniku choroby? Zachodzą sobie w głowę archeolodzy, którzy w Gnieźnie obok chaty odkryli szkielet młodego człowieka. Więcej o zagadce mówi kierownik badań archeologicznych Damian Odzimek.
12: Odsłoniliśmy chatę z XI wieku, czy w zasadzie pozostałości chaty. Chata około 5,5 metra długości w konstrukcji palowej, prawdopodobnie półziemianka, materiał to jest druga połowa XI wieku. Odsłoniliśmy również fragmenty wału konstrukcji ziemno-drewnianej. Odkryliśmy też studnię, w zasadzie od tej studni wszystko się zaczęło, ona została odsłonięta w grudniu przez firmę budowlaną. Badania zostały wstrzymane, tą studnię też już zaczęliśmy eksplorować, materiał ze studni na ten moment to jest druga połowa XVI wieku. Z ciekawszych rzeczy mieliśmy też pochówek nowożytny, datujemy go na wiek XIX, znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, który również znajduje się na planach z XIX wieku.
9: Jaki może być wiek tej pochowanej osoby?
12: Jest to prawdopodobnie młoda osoba do 20 roku życia. Wiemy to na podstawie kości długich. Te kości były niezrośnięte, głowy kości nie były zrośnięte zresztą. Ciężko powiedzieć, czy jest kompletny. Na pewno jest zdecydowana większa część zachowana. Nie mieliśmy chyba tylko kilku paliczków, a tak to w zasadzie no, jest zachowany bardzo dobrze. Ta gleba tutaj jest przepuszczająca wodę, ale sam pochówek dobrze się zachował.
9: Mówiliśmy o tym, że znaleziono ten pochówek przy chacie, jakby na drodze. To jak to wtedy mogło wyglądać?
12: Tu jest zagwozdka, do końca też nie wiemy. Nie ma zarysowanej jamy grobowej, więc tak na dobrą sprawę nie można też powiedzieć, czy ten pochówek został wkopany, czy znalazł się tam w momencie też powstawania tej chaty. Być może został wrzucony, tego nie wiemy. To wszystko ustalimy na podstawie materiału, który znajduje się dookoła. Chodzi mi tutaj głównie o fragmenty ceramiki i jakieś przedmioty takiego codziennego użytku. Sam pochówek znaleźliśmy jedynie taki lichtarzyk obok niego, szklany, nowożytny. Stawiamy sobie pytania, zastanawiamy się, kto to mógł być, w jaki sposób trafił akurat obok tej chaty, czy jest to śmierć naturalna, czy jest to być może jakieś morderstwo, być może jakaś choroba i ktoś został położony po prostu bardzo blisko domu.
13: Mówimy o znalezieniu studni, wału, a także tego domu. To też może wskazywać na to, że kolejne znaleziska mogą gdzieś być tutaj w okolicy?
12: Oczywiście. Znajdujemy się na wzgórzu Lecha, w miejscu, w którym w zasadzie początki państwa polskiego mają tutaj się właśnie wszystko zaczęło. Pierwsza stolica, no musi być dużo wszystkiego i dużo wszystkiego mamy. Mamy bardzo dużo materiału, no przez nas to jest określany materiał masowy. To są fragmenty ceramiki, jakichś potłuczonych garnków, kafli, kości zwierzęcych, skór, różne metale, na przykład gwoździe, czy jakieś tylko takie spieki. I w tym momencie mamy około 25 tysięcy takich fragmentów. No to świadczy o tym, że tutaj tętniło życie i we wczesnym średniowieczu, i też trochę później, bo mamy dużo materiału późno-średniowiecznego. Podejrzewamy, że w jeszcze jednym miejscu powinniśmy przeciąć też wał, więc będziemy też w obrębie ostatniego podgrodzia już tego grodu. Także no na pewno dużo jeszcze wyjdzie wszystkiego.
6: A wzgórze Lecha to najstarsza część Gniezna. Pierwszy obóz koncentracyjny, czyli Fort VII pod okiem policjantów z Poznania, funkcjonariusze z Wydziału Kryminalistyki przyglądają się śladom zbrodni z czasów II wojny światowej. W murach szukają nazwisk kolejnych więźniów obozu.
14: Historia wspólnego projektu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej i muzealników z Muzeum Martyrologii Wielkopolan ma swój początek, kiedy to właśnie pracownicy muzeum rozpoczęli zaawansowane prace identyfikacyjne, których celem było ustalenie z imienia i nazwiska nieznanych dotąd ofiar okupantów na terenie Fortu VII. Podinspektor Iwona Liszczyńska, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj wiemy, że muzealnicy mają bardzo określone zadanie, ale bardzo ograniczony dostęp do archiwaliów, które zostało przez Niemców zniszczone. Dlatego też muzealnicy postanowili przebadać szczegółowo mury, które zawierają bardzo ciekawą historię, i przebadać cele metr po metrze. Zostały tam ujawnione różnego rodzaju napisy i inskrypcje, jednak z uwagi na ograniczone możliwości badawcze pracownicy muzeum zaprosili do współpracy właśnie policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej.
15: Wiemy, że tych napisów po takiej inwentaryzacji szczegółowej jest ponad 1400. Jacek Kaczmarek, kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII. Zakładać należy, że właściwie w każdej celi więźniowie próbowali utrwalić w jakiś sposób to, że oni tam byli, czy opisać los, jaki ich spotyka. W niektórych niestety już nie znaleźliśmy żadnych napisów. Właśnie przy tej celi 78 ze wspomnień tych, którzy przeżyli, wiemy, że były napisy, ale myśmy ich nie odczytali. Ale może techniki policyjne Laboratorium Kryminalistycznego, które podjęło się współpracy z nami, podjęło się realizacji tych badań, może uda się odnaleźć też kolejne napisy. To dla nas niezwykle cenne informacje, które ukryte są na tych cegłach, bo często są to imiona i nazwiska osób, które tam były. Jeśli ktoś napisał imię i nazwisko i datę urodzenia, bo takie cegły z takimi napisami są, to możemy zidentyfikować tę osobę, prawda? Możemy ustalić losy kolejnego człowieka, więźnia Fortu VII. To dla nas ważne, dlatego że dokumentacja niemiecka uległa zniszczeniu pod koniec wojny, została zniszczona, także my jej nie mamy. I z może nawet 40 tysięcy, no według ostrożnych szacunków kilkunastu, ale może nawet 40 tysięcy więźniów, którzy przewinęli się przez Port VII, my znamy nazwiska tylko około 5 tysięcy.
13: Jesteśmy tak w przedsionku takiego pokoju z gołych cegieł, takie można by powiedzieć prycze tutaj drewniane. To może opowiedzmy o tym, co się w ogóle działo w tym miejscu.
15: Tak. No to jest jedna z cel. Wygląd tej celi rzeczywiście ponure miejsce, prawda? Tutaj w tej celi akurat są prycze. Natomiast od 10 października 1939 roku, kiedy Niemcy uruchomili ten obóz, aż do 1942 roku nie było pryczy w tych celach. Więźniowie spali na gęste słomy, na sieczce, jak czytamy we wspomnieniach, a więc pchły, wszy, pluskwy, wszelkiego rodzaju insekty się tam także gromadziły, stąd różnego rodzaju choroby zakaźne. umierali więźniowie z powodu pobicia, z powodu tych chorób, zimna. Przecież tutaj jest zimno jak na dworze zimą.
13: Wilgotno. I jedno ledwie okienko, taki bardziej lufcik nawet.
15: Tak, oczywiście bez światła dziennego te miejsca też były stalowe drzwi. Tutaj są akurat kraty, ale były stalowe drzwi. No tu w tej celi widzimy prycze. Te prycze się pojawiały dopiero w 1942 roku i to jeszcze nie wszędzie. I czasami to była tylko jedna jakby taka długa ława czy duży stół. Te prycze, które tutaj widzimy, są taką rekonstrukcją już na cele wystawowe, żeby też opowiedzieć o tym. Natomiast główne wyposażenie takiej celi stanowiło wiadro na potrzeby fizjologiczne, które dyżurny musiał wynosić gdzieś tam do latryny znajdującej się kilkadziesiąt metrów stąd.
13: Za nami są rzeźby osób z rękoma splecionymi na tyle głowy. Oczywiste nawiązanie do tego, co tutaj się działo. Ile osób zginęło w Forcie VII i jakie są w ogóle szacunki, ile osób mogło się przewinąć, no i o ilu osobach możemy jeszcze nie wiedzieć?
15: Zacznę od tych postaci. Rzeczywiście grupa więźniów stojących pod ścianą, twarzami do ściany z rękami założonymi na głowę, tak ustawiano więźniów, kazano im tak stać. Godzina czy godziny, w taki sposób też ich witano i urządzano taką kolejną pseudorewizję. Oczywiście to były preteksty do bicia, prawda? Natomiast ilu więźniów ostatecznie tutaj przez Fort VII się przewinęło, dokładnie nie wiemy. No zakładamy, że od kilkunastu do może nawet 40 tysięcy. Im bardziej badamy historię Fortu VII, im więcej odnajdujemy informacji na temat tego, co tu się działo, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że ta górna liczba 40 tysięcy jest bardziej prawdopodobna. Ilu zginęło? Nie wiemy. Zakładamy, że w samym forcie około 4-4,5 tysiąca, natomiast ofiar jest znacznie więcej. Masowo wywożono więźniów do lasów, Palędzie, Dąbrówka, Zakrzewo, Rożnowice i tam oni ginęli w dołach śmierci. Ich ciała były w 1944 roku wydobyte, spalone, prochy rozsypano, a więc już nigdy nie będziemy w stanie precyzyjnie określić liczby ofiar, tym bardziej, że nie mamy oryginalnej niemieckiej dokumentacji. Ale według różnych szacunków może to być nawet kilkanaście tysięcy. Też trzeba wiedzieć, pamiętać o tym, że więźniów z Fortu VII wywożono do innych obozów i więzień i tam też ginęli, prawda?
13: Za co można było tutaj trafić podczas II wojny światowej?
15: Obóz zaczął swoją działalność już 10 października 1939 roku, więc dosłownie kilka dni po zakończeniu kampanii wrześniowej. 5 października jeszcze bitwa pod Kockiem, prawda? 10 października Niemcy uruchamiają tutaj obóz koncentracyjny, Koncentrationslager Posen. Tak go nazwali początkowo, chociaż to była trochę taka samowola miejscowych władz. Już w styczniu 1940 roku nazwa została zmieniona na obóz przejściowy, później wychowawczej pracy. I kto tutaj trafiał? No to był obóz dla Polaków. To był obóz dla tych, których aresztowano tutaj początkowo w związku z operacją Tannenberg, czyli eliminacji polskich warstw przywódczych, w skrócie mówiąc. A więc byli powstańcy wielkopolscy, inteligencja, księża, harcerze, tak, ktoś śpiewał pieśni patriotyczne w chórze, to już mógł znaleźć się na liście proskrypcyjnej, przygotowane jeszcze przez Niemców przed wojną. W efekcie mógł się znaleźć tutaj w Forcie VII. Później trafiali tutaj członkowie organizacji konspiracyjnych, które tworzyły się na terenie Wielkopolski już od jesieni 1939 roku. I tych organizacji konspiracyjnych było bardzo wiele różnych. Doliczyliśmy się tutaj około 40 różnych organizacji i około 1000 członków organizacji konspiracyjnych uwięzionych w Forcie VII, a znamy tylko 5000 nazwisk z tych wielu tysięcy, prawda? Wśród tych 5000 to około 1000 to są członkowie organizacji konspiracyjnych, więc tyle wiemy o tym, kogo tutaj więziono. Oczywiście były pojedyncze przypadki więźniów innych narodowości, nawet Niemców. Wiemy też o jakiejś grupie Ukraińców tutaj przetrzymywanej. Były też jakieś nieliczne grupy, zwłaszcza w okresie późniejszym, Żydów, których tutaj przetrzymywano prawdopodobnie po to, żeby ich wykorzystywać do zakopywania zwłok po wywiezieniu gdzieś do lasu.
16: SK Poznań.
17: Nadkomisarz Krzysztof Berg, zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.
13: Co pan tutaj trzyma w ręku? Co to jest?
17: Jakie
13: to
17: jest urządzenie do przeglądania szczelin na miejscach przestępstw. Tam można zajrzeć w takie miejsca trudno dostępne. To jest taki prawie jak endoskop kryminalistyczny, którym przeglądamy wszelkiego rodzaju wąskie, bardzo wąskie miejsca, szczeliny w celu poszukiwania oczywiście jakichś zawiniątek, karteczek.
13: Stoimy w zasadzie przy ścianie pełnej szczeliny.
17: Dokładnie. To może być potencjalne miejsce, w którym więźniowie ukryli jakieś informacje dla potomnych, na przykład imię, nazwisko, datę, dzień, jakieś informacje. informacje, które mogłyby się przyczynić do identyfikacji tej osoby. Nie wszystkie osoby są tutaj zidentyfikowane, które były w tym obozie, dlatego każda informacja wydobyta z murów tego fortu siódmego, można powiedzieć, będzie bardzo cenna. Do każdej podchodzimy profesjonalnie, traktujemy te mury, jak to by było miejsce przestępstwa. Jest to miejsce przestępstwa, ale takiego tutaj współczesnego przestępstwa, tak jakby to by było zabójstwo, kradzież z łamaniem i tak dalej. Każde miejsce, które będziemy tutaj oględzinować, będzie poddane, można powiedzieć, szczegółowej analizie kryminalistycznej pod kątem śladów nawet i biologicznych, śladów pisma ręcznego.
18: Nadkomisarz Marcin Nowakowski, laboratorium kryminalistyczne.
13: Pan teraz trzyma takie urządzenie, taki aparat z tabletem?
18: Oświetlacz specjalistyczny, oświetlacz kryminalistyczny, wykorzystywany w badaniach laboratoryjnych, ale również może być wykorzystany w tych działaniach tutaj naszych, służący do obrazowania, do oświetlenia, w tym przypadku ściany poszczególnych cegieł, między innymi w promieniowaniu ultrafioletowym, ale przede wszystkim w świetle podczerwonym, z uwagi na to, że większość z tych zapisów była wykonana przy pomocy ołówka kopiowego na tamten czas, opartego na graficie, również czasami przy wykorzystaniu zwęglonych patyków, gdzieś, które leżały w okolicy. I te są najtrudniejsze do zidentyfikowania, gdyż, jak już powiedziałem, są one wielokrotnie, oprócz tych, które zachowały się w całości i są relatywnie czytelne, większość z nich była pisana w całkowitej ciemności w celach. Czasami zapisy się nakładają jedne na drugie, pisane pismem odręcznym, ale też warto też pamiętać o tym, że część z tych zapisów została wydrapana w cegłach, na przykład przy wykorzystaniu gdzieś pozostawionego przypadkiem gwoździa, kawałka drucika.
13: Możemy się przyjrzeć jednej z cegieł, tutaj napisowi, skoro mamy ten tutaj sprzęt.
18: Wzięty 5.12.40, cela 41, no i właśnie, do tego

0: spisów.
1: W Forcie VII więziono m.in. Floriana Marciniaka, pierwszego naczelnika Szarych Szeregów. Obecnie w forcie działa Muzeum Martyrologii Wielkopolan. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Ja tradycyjnie skorzystam z okazji i zachęcę Was do odwiedzenia nas w mediach społecznościowych. Profil Eska Poznań News zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej poznańsk.pl. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
2: Eska Poznań News.
1: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Praca w cieniu w służbie Polski. Mowa o działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poznańska delegatura jest jedną z prężniej działających jednostek, a ABW ciągle szuka chętnych do pracy, mówi rzecznik prasowy jednostki Adam Gwiazdowicz.
3: Dzisiaj element szyfrowania przekazu telefonu komórkowego, szyfrowania i ochrony sprzętu komputerowego na poziomie absolutnie zwykłego użytkownika przebiło się gdzieś do świadomości społecznej i bardzo dobrze. A warto jest zerkać przy okazji na nasze strony i na rekomendacje, które wydajemy, bo nie tylko FBI wydaje takie rekomendacje na co dzień, również agencja takimi rekomendacjami się posługuje w przekazie społecznym. Ale staramy się poza szkoleniami dla, nie wiem, urzędników, na przykład administracji rządowej, wychodzić szerzej z tłumaczeniem, jakie zachowania mogą być niebezpieczne, na co warto zwrócić uwagę, a co zauważając, nie lekceważyć zarówno w tej profilaktyce kontrwywiadowczej, jak i profilaktyce antyterrorystycznej, bo oba te obszary leżące w naszej właściwości ustawowej są po prostu ważne dla bezpieczeństwa nie funkcjonariuszy, bo my sobie poradzimy, natomiast dla bezpieczeństwa państwa i obywateli Rzeczypospolitej, bo jesteśmy służbą konkretnego państwa, nie międzynarodową, tylko konkretnego państwa.
4: Te szkolenia, mówimy o sferach rządowych, ale to też dotyka samorząd?
3: Tak, wszędzie tam, gdzie mamy dobre relacje, bądź samorządy same się odzywają, bądź widzimy taką potrzebę. Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są w każdym mieście wojewódzkim. W Poznaniu jest jedna z prężniejszych delegatur. Staramy się przekazać te informacje do uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, kadrze tej, która edukuje, samorządowcom na różnych poziomach, tak żeby gdzieś ta wiedza się rozprzestrzeniała. Zachęcam zresztą do takiego zerknięcia do internetu. 4U jest taki materiał szkoleniowy, który mówi na temat profilaktyki antyterrorystycznej. To nie jest poradnik w takim prostym rozumieniu, ale pokazanie, na co warto zwrócić uwagę, gdzie nie być obojętnym i jak ewentualnie się zachować. Te litery mają oznaczać tam między innymi uciekaj, ukryj się, czy uważaj, no bo od tego się zaczyna. Wielokrotnie sygnały, które docierają po takich spotkaniach, po obejrzeniu jakiejś wystawy, ktoś nagle ma refleksję, ale przecież ja widzę, bo tam dwa domy dalej coś się dziwnego dzieje. Może nie przejdę obok tego obojętnie, tylko zadzwonię. Rzadziej może dzwonią ludzie do nas, ale wystarczy, że jest sygnał do policji, straży miejskiej, z tymi wszystkimi służbami jesteśmy w bezpośrednich relacjach i współpracy, więc i tak to do nas trafi. Ale wierzcie mi Państwo, wielokrotnie po spotkaniach na uczelniach podchodzą do nas studenci czy pracownicy i zaczynają opowiadać o sprawach, o wydarzeniach, o sytuacjach, które, że posłużę się takim żargonem zawodowym, są ewidentnymi zaczepkami operacyjnymi. To idzie potem do konkretnych naszych zespołów i okazuje się, że stanowi początek prowadzenia określonych procedur.
4: Wiem, że ta delegatura poznańska jest jedną z najprężniejszych w kraju. A jakie są obecnie potrzeby ABW, jeżeli chodzi o sam personel, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają pracować?
3: Szukamy ludzi inteligentnych, ciekawych świata, ludzi myślących nieszablonowo, o pewnym potencjale wykształcenia, bo to jest tylko wyjściowa rzecz. Generalnie szkolenie z pracy zawodowej prowadzi się już u nas, jak ktoś jest funkcjonariuszem, tego się nie da na uczelni zrobić. I oczywiście szukamy tych, którzy chcą służyć Rzeczypospolitej. Ja wiem, że to brzmi na wysokim C i czasami może być odbierane jako coś fałszywego, ale większość koleżanek i kolegów rzeczywiście po to przyszła do służby. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo może się trafi jakiś jeden czy jedna, która myśli trochę inaczej, ale generalnie większość z nas w ten sposób do tego podchodzi. I takich ludzi kolejnych szukamy. I co ciekawe, my ich znajdujemy. To nie jest tak, że, nie wiem, młode pokolenie to już jest obojętne albo mu się nie chce. Nie. I nie mówię tutaj o osobach, które powiewają flagami na jakichś manifestacjach.

0: O osobach, które wewnętrznie są do tego przekonane i chcą w cieniu, bez rozgłosu, bez poklasku, nie licząc na odznaczenia czy awanse, taką służbę pełnić. Osób, które są wystawione na odstrzał publiczny, takie jak ja dzisiaj tutaj, jest naprawdę bardzo mało. Powiedzmy, gdzieś w toku kariery uznano, że należy mnie wystawić na taki odstrzał, więc pełnię tą rolę. Niemniej większość ludzi pełni po prostu służbę. Służba wbrew pozorom jest bezpieczniejsza niż bezpośrednia służba policjanta na ulicy. Ja nie chciałbym tutaj takich wartościowych rzeczy wprowadzać, bo to zabrzmi, że jedno jest lepsze, drugie gorsze. Absolutnie nie w tych kategoriach. Ona wymaga na pewno dyskrecji. I to jest coś, co jeżeli ktoś nie potrafi nie mówić o sobie, nie potrafi nie opowiadać, wracając do domu, a słuchaj, ja się zajmowałem tym czy tamtym, to może to być dla niego poważny problem. No ale staramy się znaleźć takich, którzy wracając na pytanie rodziny na przykład, a jak było w robocie? Jak zwykle ciekawie. Zresztą czasami na pytanie podchwytliwe, umówmy się w cudzysłowie, ze strony studentów gdzieś na spotkaniu, słyszę, ale to wie pan co, to niech pan powie, czego w tej służbie nie ma. Mówię, jednej rzeczy rzeczywiście mogę wam powiedzieć, z ręką na sercu, nie ma. Nudy. Poza tym jest mnóstwo rzeczy, które są porównywalne, czasem nie są porównywalne, natomiast nudy nie ma. Nie zawsze jest dobrze, nie zawsze jest miło, okej, nie zawsze jest łatwo, ale nie ma nudy, a przynajmniej dla mnie jest to wartość dodana tej służby.
1: Podejrzane sygnały lub działania można zgłaszać do ABW na adres poczta@abw.gov.pl. Głównie kojarzą się z mlekiem, wełną i wypasem górskim. Teraz naukowcy z Poznania zadbają o to, żeby kojarzyły się z terapią. Powstało pierwsze w Polsce, a może i na świecie, owcze stado terapeutyczne.
2: Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
3: Owce zazwyczaj kojarzą nam się z górami, z ciepłą wełną. A jakie inne tutaj skojarzenia możemy dzięki projektowi nowemu w skali kraju tutaj mieć?
2: To już mówię. Oczywiście to jest dobre skojarzenie z ciepłą wełną. Proszę zerknąć na mój sweter. Udziergany na Wyspach Szetlandzkich, więc to jest jak najbardziej na miejscu skojarzenie. Nie tylko góry. Mało osób pamięta, bo to jeszcze 30 lat temu. Owiec w Polsce mieliśmy około 5 milionów. W tej chwili zostało niecałe 300 tysięcy i rzeczywiście najwięcej jest w górach, ale nawet w Wielkopolsce mieliśmy swoją owcę wielkopolską. Mamy też fantastyczne wrzosówki. To jest też rasa rodzima, owce krótkoogonowe o fantastycznym charakterze i właśnie one służą temu nowemu skojarzeniu, o które pewnie pan redaktor pyta. No jeszcze inne skojarzenia to były zawsze jagnięcina, czyli takie fantastyczne mięso. Poza wełną były też owce hodowane na mleko i dalej przetwory, czyli na sery, jogurty. My jakby wymyśliliśmy inny sposób wykorzystania owiec i to jest właśnie podejście terapeutyczne. Owce przez taki swój szlachetny wygląd, przez taki spokojny charakter rzeczywiście pełnią rolę terapeutów. Zresztą parę lat temu o tym z kolegą Romanem Cieślarem napisaliśmy książkę Złap oddech na pastwisku. No ale wiadomo, od teorii do realizacji praktycznej mija trochę czasu. To, co w owcach jest też bardzo ciekawego, to one z racji tej terapii przypominają to, co mi jest najbliższe, że to nie jest taka klasyczna animaloterapia, gdzie w przypadku psa, kota, konia, alpaki musimy dotknąć zwierzęcia, musimy z nim bardzo być, tylko to jest tak jak w przypadku ptaków i ornitologii terapeutycznej, pewna terapia z dystansu. Chodzimy po dobrze przygotowanym pastwisku specjalnie dla tego celu, obserwujemy je, jesteśmy z nimi, ale nie musimy ich dotykać. Możemy, bo nasze owce są bardzo spokojne i w tym kierunku to wszystko pójdzie, ale że to nie musi być ten bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Jakby ta terapia ma dwojaki charakter, każda terapia. Oczywiście najlepszą metodą pozostania w zdrowiu to jest lepiej zapobiegać niż gasić, czyli medycyna prewencyjna i to w przypadku terapii opartych na kontakcie z naturą, no to jest jakby klasyka, czyli że nie doprowadzaj się do stresu albo zaraz po stresie, po większym stresie spróbuj się zbilansować emocjonalnie. Ale tutaj jest też wystrzał dopaminy, takiego hormonu nagrody, radości, no bo one są tak fikuśne, tak świetne, że po prostu się chce przy nich żyć i przy nich przebywać. Z drugiej strony wiemy, że takie terapie redukują poziom stresu, o czym już wspominałem, i redukują poziom hormonu nazywanego kortyzolem. Więc jakby mamy dwa takie mechanizmy. Ten z jednej strony pozytywny, z drugiej strony redukcja negatywnego. I na tym opiera się to całe podejście. No i tak jak pan redaktor zauważył, to jest no dość innowacyjne. W skali Polski na pewno jest to pierwsze stado, które ma taką funkcję. Nawet powiem więcej, w skali świata nie zauważyliśmy, a mimo poszukiwań żeby takie było główna, taka była główna funkcja stad. Oczywiście jak się idzie w górach Szkocji i widzimy te milionowe pogłowia owiec, no to tam się pięknie przebywa, ale my nie wiemy, czy to działa sam ten krajobraz, czy to owce, czy wszystko razem. One są tam utrzymywane głównie ze względu na mięso i na wełnę. A nasze 10 wrzosówek, same samice, czyli tak zwane maciorki, są właśnie po to, żeby pracować terapeutycznie.
3: No właśnie, to jest 10 samiczek. Tak. One były specjalnie przygotowywane po to, żeby... Jak wyglądał sam proces przygotowania do tego właśnie, żeby te 10 owieczek mogło wypełnić tę funkcję?
2: No niestety długo. To od pomysłu do realizacji minął rok. Od spotkania z swoją menadżer projektu z Moniką Bartkowiak i trzeba było poszukać też dobrej duszy, która wyłoży na to pieniądze, czyli One Health Polska i pani Solange Olszewska, no i z profesorem Wójtowskim od nas z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Tak zaczęliśmy rozmawiać, jaką by tutaj rasę wybrać, jakimi cechami charakteru muszą się te osobniki charakteryzować. No i padło na wrzosówkę już wspomnianą i na osobniki z takiej hodowli, a z dalekiego Podlasia, ale te owce były też w Wielkopolsce. Chodziło nam o to, żeby wybrać od uznanego hodowcę i takie naprawdę z bardzo łagodnym temperamentem, żeby się nie bały człowieka, bo przecież to nie chodzi o to, żeby one były naszymi terapeutami, a same się stresowały. To muszą być takie owce, które można powiedzieć lubią ludzi i muszę powiedzieć, że nasze wrzosówki kochają ludzi. Jak się wychodzi na pastwisko, to podbiegają, beczą, gdzieś tam się poruszają. Także jest to naprawdę świetny widok.
4: SK Poznań.
3: Jak to będzie wyglądało w praktyce? Każdy będzie mógł podejść i z tymi wrzosówkami porozmawiać może?
2: Aż tak prosto to nie. To oczywiście obiekt jest zamknięty, ponieważ to się wpisuje w taką większą koncepcję na takiej współpracy naszej z One Health Polska i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zbudowania całego takiej wizji terapii opartych na naturze. To jest koło Obornik Wielkopolskich w Kowanówku. No, żeby to mogło działać, to musi być taki turnus terapeutyczny. Wiadomo, że to nie jest takie wyjście sobie na spacerek i popatrzenie dwie minutki i o dziecko się ucieszyło. No to do takich rzeczy to służą agroturystyki, prawda? A tutaj chodzi o pewien proces terapeutyczny, więc to muszą być turnusy kilkudniowe. To oczywiście kosztuje. Ja muszę powiedzieć, że jak się jest pionierem, jak się jest pierwszym, no to też szukamy rozwiązań. Nie ukrywam, że tutaj też szukamy rozwiązań biznesowych, więc nasz pierwszy pomysł jest taki, żeby jednak trafiać do ludzi, którzy mają trochę środków, że za taką fachową terapię są w stanie zapłacić, a z drugiej strony z nich skorzystać, czyli ludzi zestresowanych. Nie ukrywam, że mówiłem przede wszystkim o biznesmenach i o przedsiębiorcach. Oni jak zobaczą, że to działa, to mamy nadzieję, że ta dobra nowina popłynie w świat. No i to jest też krok dla takiego pokazania, że owce mogą być potrzebne, że w tej chwili ludzie hodujący owce mają naprawdę spore problemy finansowe też w tych gospodarstwach, bo to ciężko się zbudżetować, a my chcemy pokazać to jeszcze jedno rozwiązanie. I widzę, że pan redaktor może się uśmiecha i może trochę w to nie wierzy, ale jakbyśmy tą rozmowę mieli 30 lat temu, 40 może bardziej, byśmy pytali o konie, no to konie były tylko zwierzętami pociągowymi i były ewentualnie gdzieś tam w sporcie dla bogatych ludzi. W tej chwili większość koni to jest utrzymywana ze względów hobbystycznych i właśnie taki gdzieś tam ten element terapeutyczny też jest. Więc my chcemy przemycać ten wątek, nazwijmy to hobbysto-terapeutyczne, żeby też w jakiś sposób wskazywać, że te piękne zwierzęta, które tworzyły krajobraz nie tylko gór, ale krajobraz wielkopolski, krajobraz Muraw, kserotermiczny, zwłaszcza nad rzekami, zresztą nasz obiekt jest nad piękną rzeką Wełną, więc to wszystko właśnie ma się taki spinać w taką koncepcję. Ptaki śpiewają, owce beczą, my sobie chodzimy, odpoczywamy, zostawiamy stres i mamy gdzieś codzienne problemy, zwłaszcza problemy ogólnoludzkie.
3: To te takie najważniejsze cechy tych naszych 10 owieczek, to co? Wełna, beczenie?
2: Wełny też nasze są jeszcze nieostrzyżone. Pierwsze szczyże będą na wiosnę. To są młode owce, mają niecały rok, w marcu tego roku przyszły na świat. Tak, będą strzeżone, wrzosówka musi być strzeżona. Nawet chcemy zrobić takie warsztaty pracy z wełną i później z włóczką. O tym też są świetne prace, zwłaszcza z Anglii, że to ma charakter terapeutyczny. Tutaj nawet mamy panią doktor, lekarza, psychiatrę, która nam tutaj bardzo pomaga i doradza, bo wie, jak to działa. Właśnie to beczenie, przede wszystkim przebywanie z nimi. Proszę wierzyć, że to jest naprawdę tak fantastyczny widok, że dla każdego, kto jest trochę wrażliwy na piękno natury, a to jest taka natura ujarzmiona, prawda? Bo owca, mimo tego przebywania w dzikim terenie, to jest gatunek no, udomowiony kilka tysięcy lat temu. Więc gdzieś tam w głowie sobie możemy poukładać, że nawet dla dzikiej natury ten wypas jest doskonały, że robienie przez nich kupki i odchodów, one są atrakcyjne dla dużych gatunków owadów, przede wszystkim dla chrząszczy, to jest atrakcyjne dla ptaków, więc my przy pomocy tych owiec, można powiedzieć, chcemy zbudować, czy nawet odtworzyć taki ekosystem tradycyjnego pastwiska.
1: A moim rozmówcą był pomysłodawca projektu, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Ja zachęcam Was do odwiedzenia nas w mediach społecznościowych, profil Eska Poznań News na Facebooku i na Instagramie, a także do odwiedzenia naszej strony poznańsk.pl.
4: Radio Eska. Radio Eska.

0: Reklama.
1: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Horta Med w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Horta Med. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
0: I po reklamie.

0: Tak księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał se serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie. Ja cały